0: Był tym, z którym zechce w białe tango iść.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej

0: za panią. Najmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
0: Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże?
1: Nie pani, bynajmniej nie pani.
0: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie.
1: Nie pani, bynajmniej nie pani.
0: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl,

0: autostop. Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś 5 maja. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dawnych zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo. Zmiany też na stacjach paliw, w górę cena benzyny. Ruszyły matury, niestety nie odbyło się bez wycieku, ale już w trakcie wczorajszego egzaminu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się burze w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Trzeba się od dzisiaj liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki jest olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na wczorajszym pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
5: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
6: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
7: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
8: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka. Przyjemna matura.
1: W trakcie egzaminu w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Na już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje Związek, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem Polaków w latach 2016-19.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
10: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 9. W rejonie pracy wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: Od rana w Poznaniu pada lekka mrzawka, za godzinę jednak opady mają całkowicie ustąpić. W ciągu dnia kropić już nie będzie, w nocy jednak według synoptyków możemy spodziewać się intensywnego deszczu. Termometry obecnie wskazują 13 stopni, maksymalnie temperatura wzrośnie do 22. Ciśnienie jest umiarkowane, będzie powoli spadać.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 4 minuty po godzinie 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Król, dzień dobry. Michał Pierzchała, Michale, jak ci się widzą tematy z polskiego?
1: Wiesz, całe szczęście, że ja już maturę pisałem jakiś czas temu.
0: No ale naprawdę?
1: Nie, no da się to chyba wybrnąć, bo to ktoś powiedział rzeczywiście bardzo fajnie, że język polski i te tematy są tak, że ważne jak to uzasadnić i znaleźć jest może nie trudno.
0: Jak można patrzę na te lektury, dopasować. Jak patrzę na te tematy, to dla mnie to by była czysta przyjemność zdawanie takiej matury. No ale dzisiaj matematyka, więc czar prysł, o tym będziemy mówić
1: ja
0: oczywiście.
1: Ja uwielbiam.
0: Czyli tu się różnimy. No dobrze, dobrze. Wtorek, 5 maja, 125 dzień roku, do końca roku 240 dni, do końca wiosny 46. Dzisiejszy dzień będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 28 minut i niech będzie dla Państwa jak najwspanialszy. Sława Przybylska. Trudno.

0: damy Państwu najpiękniejsze melodie i przegląd porannej prasy teraz od Michała Pierzchały. Pogodny poranek w Radiu Pogoda z 9,5 po 6.
1: Paliwowa samowola to tytuł dzisiaj z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nie, nie, nie chodzi o ceny paliw, tylko o pewną inwestycję niedaleko Szczecina. Ona określana jest tutaj w artykule tak. Budowlana anarchia, bezczelna patoinwestycja. Tak o budowie wielkich zbiorników na paliwa mówią szczecińscy radni. Inwestor zaczął je stawiać bez zgody na budowę i podpiera się argumentem, że jest ważna dla bezpieczeństwa państwa. A skoro jest ważna, to stawiam, to zaczynam budowę i co mi zrobicie? I o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W tej samej gazecie artykuł też, to w środku numeru już, o tym, że NFZ szuka oszczędności na zaćmie. I to o tych perspektywach właśnie, czy wrócą kolejki do tych operacji.
0: I znowu będzie tak jak kiedyś, czyli Republika Czeska.
1: Właśnie. Też o tym jest to w tym artykule wspomniane. O maturach dzisiaj między innymi w Super Ekspresie i tutaj na zdjęciu 87-letni Józef Peruga z Kalisza.
0: Któremu kibicujemy.
1: Bardzo. Po raz trzeci przystąpił do egzaminu. No, wczoraj mówił tylko, i tutaj właśnie czytam w gazecie, że jest dobrej myśli. No, ale to zobaczymy. Musimy poczekać, jak to będzie dzisiaj podejście do matematyki. To w Super Ekspresie, a w fakcie w środku numeru o komuniach. O komuniach, bo rusza gorączka pierwszej właśnie komunii. Niektóre restauracje mają zajęte terminy na 2 do 3 lat naprzód.
0: O,
1: a co króluje na stole? Tutaj czytamy, rosół, kotlet schabowy, jakiś pulpet, to zawsze się obroni.
0: Czyli tradycja jest.
1: A za talerzyk prawie 300 zł, taka kwota jest tu podana. I szczegóły dzisiaj w fakcie.
0: No to zapraszamy, polecamy poranną prasę i najpiękniejsze melodie Albert Harris.
2: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie

0: błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Osiemnaście minut po szóstej, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A Państwo co sądzą o wczorajszych tematach naturalnych z języka polskiego? Mówiliśmy i mówimy o tym w wiadomościach, przypomnijmy. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. A drugi, do wyboru, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Dla mnie to by była czysta przyjemność napisać rozprawkę na takie tematy. I jeden, i drugi. Ale słyszałam wczoraj taką niezbyt pochlebną opinię jednej z maturzystek, która mówiła, że no tak nie podpasowały jej te tematy, nie. Ona by wolała miłość i cierpienie. 18-letnia osoba. Czego w tych szkołach uczą? Pomyślałam sobie wczoraj. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 6. Dzisiaj trzymamy kciuki, matematyka równa będzie dla wszystkich. A za chwilę w Radiu Pogoda grupa Bonnie M.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
17: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Reklama.
19: She's crazy like

0: czerwone gitary. A to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:28 w tej chwili. Co ważnego usłyszymy dzisiaj w wiadomościach? Oczywiście będzie matura z matmy.
1: No pewnie, że tak. Będziemy więc liczyć o maturzystach i z maturzystami porozmawiamy. Także zajrzymy na posiedzenie Rady Ministrów, no bo co wtorek się ono odbywa i dzisiaj wtorek właśnie jest. Wśród tematów wprowadzenie bonu senioralnego. Ten bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 lat, a średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Bon ma być świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na takie różne usługi doraźne. O szczegółach będziemy dzisiaj Państwu mówić. Na tym samym posiedzeniu rządu też ma być mowa o deregulacji w zakresie energetyki, a mówiąc konkretnie, chodzi o to, żeby rachunki za energię, które dostajemy, były czytelniejsze, prostsze.
0: O, naprawdę?
1: Więc tym się dzisiaj rząd będzie zajmował. O pieniądzach też będziemy mówić w takim kontekście, że rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj decyzji nie będzie, co ze stopami, jutro, no ale podpytamy dzisiaj ekonomistów, czego możemy się spodziewać, no bo to jest ważne dla osób, które mają kredyty różne.
0: To wszystko i jeszcze
1: tak,
0: więcej
1: dokładnie.
0: W wiadomościach. Najbliższe za 31 minut, punktualnie o 7:00. Wracamy do najpiękniejszych melodii. No przede wszystkim tematem dzisiaj będzie ta matura z matematyki. Boją się Państwo? Może jacyś maturzyści nas słuchają, a może jacyś nauczyciele, którzy kiedyś przeprowadzali matury z matematyki. Jakieś dobre rady? 22 444 4004.
2: Nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

Zawsze z największą przyjemnością posłuchamy piosenki w wykonaniu Marilyn Monroe. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się wstaje, 22 444 4004. Jak się stresuje maturą z matematyki, o tym na pewno będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale będziemy mieć też dla Państwa taki dźwiękowy rozkład jazdy na porę roku, która właśnie się rozwija. No bo tak się zaczęła z grubej rury właściwie wiosna, chłodno, aż tu nagle gorąco i prawdziwe lato. Niech no tylko zakwitną jabłonie. I to nie jest groźba, tylko tytuł piosenki Haliny Kunickiej, która już za moment w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Uważajcie na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.
12: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie żabyś tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ci

0: Za 15:07 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj matura z matematyki. Równa dla wszystkich, trudna dla wielu. No, dla mnie byłaby trudna. Trzymają Państwo kciuki oczywiście za swoich znajomych maturzystów i dzwonią Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Ja trzymam kciuki za wszystkich maturzystów, za wszystkich, ale najbardziej za moje dwie wnuczki, bo moja wnuczka od najstarszej córki i druga wnuczka, Natalka, od młodszej córki zdają właśnie dzisiaj maturę. Także dziewczyny, z połamania długopisów, trzymam mocno kciuki, ściskam, kocham, całuję, myślami jestem. Wszystkiego dobrego. Z Gdańska. Pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani Ewo, będzie dobrze, połamania długopisów, dokładnie tak. A ja mam taką prośbę, jeżeli chcieliby Państwo na przykład swoim młodszym kolegom i koleżankom maturzystom dać jakieś dobre rady, jak się zdaje maturę z matematyki, żeby zrobić to jak najlepiej. Ewentualnie, jeśli wśród słuchaczy Radia Pogoda jest nauczyciel, nauczycielka matematyki, no to tak, poprosimy o te dobre rady. Powtórzę numer telefonu 22 444 40 04. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Renę i Renato.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 3 minuty i będzie 7. Za chwilę wiadomości. Michale.
1: A w nich o bardzo drogim parkingu przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. No, kwota robi wrażenie. Dopytamy, dlaczego tak właśnie jest. Szczegóły za chwilę.
0: Tak, dlaczego się za to płaci i dlaczego tak drogo. To zapraszamy bardzo serdecznie. Wiadomości. A co po 7? No, między innymi najlepsze życzenia od Roberta Janowskiego. Kto to dzisiaj ma imieniny? Ja już wiem, a państwo się dowiedzą. Będziemy też widać na świecie nowe życie. Życie ptasie, o, na przykład, i planować sobie wakacje, bo jutro rusza, dzisiaj właściwie rusza sprzedaż biletów na no, takie połączenie, które w ubiegłym roku zrobiło furorę. Jak będzie w tym roku? No, to się oczywiście wszystkiego i my dowiemy, i państwo się dowiedzą z Radia Pogoda. No i przede wszystkim matura z matematyki.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 usłyszą Państwo piosenki w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Będą też Niebieskoczarni, Hej tam w dolinie. Teraz najważniejsze wiadomości.
2: Polacy na wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze. Bardzo drogi parking przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. 20 zł za godzinę. Ziemię minie 100-metrowa planetoida.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
1: Michał Pierzchała.
2: Polacy na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem na płynącym przez Atlantyk statku. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła laboratoryjnie przypadek zakażenia hantawirusem. Istnieje również 5 dodatkowych podejrzanych przypadków. 3 osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec, nie żyją. Na pokładzie było w sumie 150 pasażerów. Nasi rodacy na statku czują się dobrze. Jak informuje MSZ, nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. Jednostka, która płynęła z Argentyny w kierunku Wysp Kanaryjskich, znajduje się obecnie u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, choć nie została wpuszczona do portu. Pacjenci wymagający hospitalizacji są ewakuowani przy pomocy śmigłowca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy, z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
4: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla. Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
2: 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa między innymi SOR. Szpital tłumaczy, że w ten sposób rozwiąże problem korkowania się parkingu, który pomieści tylko 50 pojazdów, a pacjenci, z którymi rozmawiał Adam Kaźmierczak, narzekają.
5: Widzę, że pan jest kierowcą, to jak pan ocenia w ogóle taki pomysł?
6: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie. No
5: właśnie, tu jest mało tych miejsc parkingowych, a zainteresowanie duże. I taka opłata miałaby rozwiązać taki problem. Pan się z tym zgadza?
7: Być może opłata rozwiązałaby ten problem, ale potencjalnie do pacjenta, no myślę, że to może być uciążliwe.
8: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
9: Niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie z tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
2: No, tyle, że pobyt na SOR-ze zwykle nie trwa kilkunastu minut. Asteroida o znacznej średnicy od 50 do 100 metrów przeleci w nocy blisko naszej planety. To mniej więcej 9-krotna odległość z Ziemi do Księżyca. Zbliżenie nastąpi tuż przed 3:00 w nocy. Nie grozi nam uderzenie. W nocy minie nas też kilka innych planetoid, ale zdecydowanie mniejszych i w dalszym dystansie.
1: Dobrze, Michale, że uspokoiłeś. Nas minie.
2: Czyli słyszymy się jutro.
1: No tak, normalnie.
2: Bez zmian, bardzo dobrze.
10: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Potknięcie Manchesteru City w walce o Mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała wczoraj z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu.
10: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Do piątku ma potrwać naprawa nawierzchni jezdni na ulicy Matejki. Prace są prowadzone na odcinku od Grodgera do skrzyżowania z Berwińskiego. Nie można tam parkować. Aktualnie w tym rejonie obowiązuje jeden kierunek jazdy. Utrudnienia objedziecie ulicami Wyspiańskiego, Rejmonta i Grunwaldzką.
3: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
14: Termometry w Poznaniu wskazują 14 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie dzisiaj do 22. Wciąż pada lekka mżawka, ale niebawem opady całkowicie ustaną. W nocy natomiast możemy spodziewać się bardzo intensywnego deszczu. Będzie pochmurno, po południu możliwe są chwilowe przejaśnienia. Ciśnienie na razie jest umiarkowane, ale będzie spadać.
3: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
15: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Zygmunt Heiser.
15: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 5 maja. Mamy 125 dzień roku. Do końca roku 240 dni, a do końca astronomicznej wiosny 46.
1: Dzisiaj mamy Dzień Europy, a tak jeszcze bliżej nas, a nawet bardzo blisko nas, Dzień bez makijażu.
15: Obchodzisz? No to ja świętuję.
1: No tak. To ja też właśnie świętuję. Także wszystkiego najlepszego. Państwu życzymy, naturalność jest najlepsza. Naturalnie najpiękniejsze melodie. Andrzej Dąbrowski do zakochania jeden krok, za chwilę niebiesko-czarnie, a później na scenę wkroczy Robert Janowski z najlepszymi życzeniami dla Państwa.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na pytanie.
2: Dzień dobry Państwu, 5 maja.
3: Dzień dobry.
2: Mamy dzisiaj. Że wiem, że wiecie, no tylko tak po prostu no, z przyzwoitości. Imieniny obchodzą dzisiaj. Pani Irenka, na pewno znacie. Jest w rodzinie jakaś Irenka. Jest Waldemar, ma imieniny Maksym, Stanisław i Ireneusz. 4 facetów i 1 Irenka. Dzień Europy. Mocno zacząłem, nie? Ale nie popuszczę. Uważaj, myślicie, że to najmocniejsze zdanie dzisiaj? Nie. Dzień kosmosu. To już się dalej nie da. Wszechświata. No to samo co kosmos. O, i ten dzień zadzwonię do swojej żony, powiem, że dzisiaj jest dzień bez makijażu. Bo ona, jak każda kobieta, lubi się podmalować, a ja uwielbiam, jak się nie maluje. I co jeszcze? Chciałem wam powiedzieć miłego dnia. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że zaśpiewa Dalida. A, ta, da. I wszyscy chórem. Gigi Amoroso.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy. Zanim zaśpiewa Dalida, przyłączamy się do życzeń oczywiście dla wszystkich. I ja zapewniam, że nie każda kobieta lubi się podmalować.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Aleja gwiazd, Zdzisława Sośnicka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22,5 minuty po siódmej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani.
2: Dzień dobry.
1: Barbara. Co ja słyszę? Dzień bez makijażu? Mm-hmm. Pozwólcie, że nie będę świętować. Jednak z makijażem. Mimo wszystko serdeczności. To będzie dobry dzień.
0: Bardzo dziękujemy.
2: My świętujemy tak, ale w każdy sposób dobry.
0: Oczywiście jest dowolność. Serdecznie pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego. I wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii, zaśpiewa Wojciech Gąsowski, a później grupa Pussycat.
3: Radio Pogoda.

0: promocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda. Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy, Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Za 28 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Matura, matura. Wczoraj o tej porze to już mieliśmy mnóstwo życzeń dla maturzystów, ale tak chyba język polski, językiem polskim wszyscy bardziej się przejmują. Chociaż ja uważam, z mojej perspektywy oczywiście, że matematyka znacznie gorsza. No ale też ten czas maturalny, to Państwo przywołują swoje wspomnienia, wzbudza w Państwu właśnie to, żeby powspominać swoją maturę, a są Państwo niesamowici. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę Państwa, ja chciałam się pochwalić, że ja maturę robiłam mając 50 lat i w marszu poszłam na studia. Matura przeszła mi bardzo fajnie, byłam bardzo zadowolona, a na studia poszłam ze względu na to, że zaproponowano mi stanowisko. Mhm. Ale był warunek, że muszę mieć wyższe studia. No i poszłam. Dziękuję.
2: No i wszystko. Wszystko się

0: Udało, gratulujemy, jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem.
1: Można maturę zdawać w każdym wieku, co udowadnia pan Józef, o którym od czasu do czasu mówimy w Radiu Pogoda i dzisiaj też był już raz przywołany, ale być może jeszcze będzie dzisiaj w pogodnym poranku.
0: Stwierdził, że język polski był łatwy.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To nie słyszałam, o szczegółach nie wiem, ale też bym tak stwierdziła, że był łatwy. No ale dzisiaj matma, jak ją zdać? Może państwo mają jakieś pomysły? 22 444 4004. Mamy jeszcze trochę czasu na podpowiadanie maturzystom, bo egzamin zaczyna się o 9, a teraz jest 7:33.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: więcej sił.
1: No i musimy, no po prostu musimy. Kilka minut temu odezwała się do nas słuchaczka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut będzie ósma. Odezwała się słuchaczka, która powiedziała, że w wieku 50 lat zdawała maturę i my powiedzieliśmy, no, że jest jeden taki pan Józef, o którym od czasu do czasu mówimy, i państwo, gdzie szczegóły, gdzie szczegóły? No dobrze, to w takim razie wrócimy do matury pana Józefa jeszcze przed ósmą w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 9, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
14: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 8. Prosili państwo o garść informacji o najstarszym maturzyście w Polsce. Mówiliśmy o tym, ale przypomnimy. Otóż najstarszym maturzystą jest pan Józef Peruga z Kalisza, który ma 87 lat.
1: No.
0: Do matury podchodzi po raz trzeci.
1: No.
0: Mamy nadzieję, że do 3 razy sztuka, że tym razem pójdzie dobrze. Tym bardziej, że po wyjściu z wczorajszego egzaminu z języka polskiego pan Józef powiedział tak. Pisałem o pracy. Powołałem się na Reymonta i Prusa. No. Jestem z siebie zadowolony.
1: No i brawo. I ja teraz jestem w takim dysonansie, ponieważ to jest matematyka dzisiaj i kolejne te przedmioty. I jak pan Józef w takim rozpędzie wszędzie będzie zadowolony i to wszystko zda, to z jednej strony serdecznie gratulujemy, bo pan Józef będzie miał to za sobą, a z drugiej strony trochę mi żal, bo pan Józef będzie miał to za sobą i przestanie być dla nas takim dowodem na taki niesamowity upór, na takie niesamowite zacięcie.
0: Poczekaj. Nie wiadomo, jakie studia wybierze pan Józef.
1: A no w sumie...
0: No, także to nie koniec historii.
1: Mamy taką nadzieję i na pewno wszystkim państwu opowiemy w Radiu Pogoda, w którym teraz śpiewa Stanisław Sojka.

0: Connie Francis. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4:08. Co tam w wiadomościach za chwilę?
1: Spotkaliśmy maturzystów już w drodze do szkoły. Trochę nasz reporter zagadał.
0: Ojej.
1: I właśnie z maturzystami porozmawiamy za chwilę.
2: Przed no to matmą. Oni mają jeszcze godzinę i 5 minut.
1: Tak.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to podwójne bilety na koncert Drupiego 23 maja we Wrocławiu. Proszę sprawdzić, czy to Państwu będzie pasować. A do wygrania są nasze kieliszki do jajek. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Została ostatnia reklama.
18: Miesiąc zamknięty na plusie?
19: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
18: A jak to działa?
19: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
18: To rzeczywiście jasny wybór.
19: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 8:00 historia jednej z naszych słuchaczek, która prawie została oszukana metodą na wnuczka. To naprawdę prosimy o uwagę. A teraz najważniejsze wiadomości.
20: Maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna droższa niż wczoraj. Matematyka na egzaminie maturalnym. Za chwilę w wiadomościach porozmawiamy o tym z maturzystami już zmierzającymi do szkół. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Michał Pierzchała.
20: Benzyna drożeje. Dzisiaj na stacjach maksymalna cena 95 to 6,49, a 98 6,99. To kilka groszy więcej niż wczoraj. Nie zmieniła się cena oleju napędowego, podobnie jak wczoraj, również dzisiaj po 7,31. Matematyka dziś na egzaminie maturalnym. O nastroje maturzystów z 6. liceum w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
1: Bardziej się jeszcze stresuje niż przed polskim.
21: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
22: To w marcu była trudna?
21: Bardzo trudna była.
23: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka, także no matematyką się trochę stresuję. Po próbnej to nie wiadomo, czego się spodziewać. Próbna była bardzo tragiczna, ale oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
24: Będzie w porządku.
25: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
20: Matura w tym roku jest wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdającego po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że do matury przystępują też uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej obowiązku szkolnego. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska we wschodnich Niemczech, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że do resortu nie trafiły informacje o obecności Polaków w tym zdarzeniu. Wszyscy Polacy, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, przekazuje z kolei MSZ. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 pasażerów tego statku. Potwierdzono jeden przypadek zakażenia hantawirusem, który jest przenoszony przez gryzonie. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. A więcej szczegółów zna dziennikarz sportowy Radia Pogoda Przemysław Pozowski.
26: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
20: No i niech skaczą, latają daleko.
27: Drogowskaz, Radia Pogoda.
28: Uważajcie na utrudnienia na Garbarach przy szpitalu. Do piątku jezdnia tej ulicy będzie zwężona. Wygrodzony zostanie fragment prawego pasa ruchu, chodnika oraz zatoki postojowej. Ruch pojazdów pozostałymi dwoma pasami odbywać się będzie bez ograniczeń.
27: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
29: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
27: Pogoda w Poznaniu.
28: Do końca dnia nad Poznaniem będą chmury, po południu możliwe są jednak przejaśnienia. W nocy spodziewajcie się intensywnych opadów deszczu. Termometry obecnie wskazują 16 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 22. W Poznaniu mamy więc kolejny wiosenny, ciepły dzień. Ciśnienie jest niskie i takie będzie w najbliższych dniach.
27: Radio Pogoda.
29: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
27: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heiser.
2: I Asia Kruk. Witamy we wtorek, 5 maja. Mamy 125 dzień roku. Wschód słońca dziś był 2 minuty przed godziną 5. Zachód będzie 8 minut po 20. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę 37 minut, za to dłuższy od najkrótszego o 7 godzin 28 minut.
0: I niech będzie dla Państwa naprawdę piękny piękny, o czym jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy, to wszystko przez te matury z matematyki. Dzisiaj jest 5/5, czyli imieniny miesiąca. I to jest też powód do tego, żeby Państwu życzyć wszystkiego, wszystkiego naj. I zagrać Janusza Laskowskiego.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Aleksandro.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak się pani miewa?
3: Dobrze, dziękuję.
2: Bo zapraszamy panią na koncert. Wie pani, Drupi wystąpi 23 maja we Wrocławiu, a pani ma prezent w postaci podwójnego zaproszenia na tę imprezę.
3: Bardzo bym chciała. No to może się uda.
2: Nie, to już jest pani nagroda.
0: To już jest nagroda pewna, gwarantowana. Będzie szansa, że dojedzie pani na ten koncert?
3: Bardzo się cieszę, tak. No, oczywiście.
0: No, a gdzie pani mieszka?
3: Mieszkam niedaleko Poznania, ale udało mi się już być na koncercie Ireny Santor we Wrocławiu. Także myślę, że się uda.
2: Świetnie, więc bilety...
0: No to jak raz się udało, to musi drugi raz.
2: Na koncert bilety już pani ma, natomiast będzie pani miała jeszcze kieliszki do jajek sygnowane Radiem Pogoda. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń na literę...
0: Z jak Zygmunt.
3: Na przykład. No, fruję.
0: Pani Aleksandro, czy wszystko jasne? Czy możemy zaczynać?
3: Tak, proszę.
0: Dobra, w takim razie uwaga. Czas, start. Wyspa.
3: Zanzibar.
0: Dobrze. Zawód.
3: Zootechnik.
0: Dobrze. Na obiad.
3: Zrazy, wowę.
0: Tak. Na niebie.
3: Zorza.
0: Postać z mitologii.
3: Zeus.
0: Jest!
2: Brawo!
0: No i proszę. I na dwójkę sobie państwo na ten koncert pojadą, a ta druga osoba to...
3: Mąż, Janusz.
0: Panie Januszu, pozdrawiamy. Bardzo czujnie pan tam podpowiadał.
3: Bardzo dziękujemy. To największy wasz fan.
2: O, no to tym bardziej ściskamy.
0: A do boju wydelegował panią.
3: No, tak mi się udało.
2: Dobrze. Pozdrawiamy państwa serdecznie, ściskamy mocno, życzymy cudownej zabawy, a wszystkich państwa zapraszamy na jutro. Szybko.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 8 i już teraz zapraszamy Państwa na godzinę 18.
1: Będzie Aleja Sław, czyli Tamara Pawlik-Lipska i jej gość wyjątkowy, choć już może, nie uprzedzajmy faktów, dobrze, Tamara.
2: Dobry. O dzisiejszym moim gościu mogę powiedzieć bardzo krótko i bardzo treściwie, ależ ten człowiek śpiewa. Aha. Tomasz Konieczny, czyli bas baryton, Polak, który wystąpił chyba na wszystkich największych operowych scenach świata, no a do tego świat absolutnie zachwyca się jego głosem. Dzisiaj Aleja Sław. No, śpiewać nie będziemy, ale porozmawiamy nie tylko o jego karierze, ale także i pasjach. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Tego trzeba koniecznie posłuchać, a teraz próbka głosu pana Tomasza Koniecznego.
0: Ojej, zadrżały ściany. Tutaj tak. Lekko w studiu i to wcale nie od wiercenia i to wcale nie od remontu.
1: I szyby u Państwa w domu pewnie też. Po godzinie 18, Aleja Sław. Gorąco zapraszamy do słuchania Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gram.

0: Warto to słuchać Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i w ogóle w Radiu Pogoda, dlatego że można się stąd wiele rzeczy dowiedzieć. My bardzo często mówimy o tym w wiadomościach, czytamy o tym w gazetach, widzimy czasem w telewizji. Oszustwa seniorów. Jak oszuści oszukują? Teraz uwaga, proszę Państwa, bo będzie relacja z pierwszej ręki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: mówi wasza stała słuchaczka radia. Ja powiem, jak ja dałam się nabrać na tego oszukańca, co naciągają staruchów. 24 godzina w nocy, telefon. Zerwałam się jakieś siły, o tej porze coś w rodzinie się stało. Słucham. Babuniu kochana, tu mówi twój wnuczek. Mieliśmy wypadek koło Piaseczna. Tata przejechał panią w ciąży. Potrzebne pieniądze. Ja mówię, Kubuś? Mój wnuczek ma Kubuś. Tak, Kubuś. Byłam przekonana, że to mój wnuczek. Narobiłam bałaganu w rodzinie. Zadzwoniłam do córki. Wszyscy w tej chwili przylecieli. Dzwonimy na posterunek do Piaseczna. Nie było wypadku. Nic o tym nie wiedzą. A on sobie życzył 50 tysięcy. Babuniu, a nie masz ani grosza? Ja mówię, skąd? Może masz jakąś biżuterię albo dolary? Ratuj nas. W końcu wnuczka przyszła i mówi, to jest oszukaniec. Ja mówię, co ty pleciesz? Nie chcesz ratować mojego syna. Jak można? Do końca byłam przekonana, że to jest prawda. Dałam się nabrać, później to sama pukałam się w głowę, że wierzyłam w to, co jakiś tam gnój mi opowiada. Łączę pozdrowienia dla waszego radzi. Barbara z Ursynowa.
1: Pani Barbaro, całe szczęście, że to wszystko dobrze się skończyło, ale popełniła pani tyle błędów.
2: Może i błędów, ale bardzo dobrze zrobiła pani, że natychmiast po nocy zawiadomiła całą rodzinę.
1: To było bardzo dobre posunięcie.
2: I naprawdę chylimy czoła, bo to z jednej strony panika, ale z drugiej strony jednak duże opanowanie. I tak trzeba robić, proszę państwa, nie pierwsze kroki, to znaczy też na policję, chociaż pod numerem telefonu policji mogą też kryć się oszuści. No dzisiaj są już takie technologie. Ale rodzina zawiadomiona, wszyscy sąsiedzi dookoła, to zadziała najlepiej i to schłodzi głowę. Serdecznie panią pozdrawiamy i ściskamy, pani Barbaro. Dobrze pani zrobiła. Wszystkiego dobrego.

0: Eric Nelson. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 9. Za 20 minut startuje tegoroczna matura z matematyki pisemna. Ostatnie momenty na spokojne oddychanie i na najpiękniejsze melodie, które zawsze wprawiają w dobry nastrój, niezależnie od sytuacji. Koci Twist już za chwilę i Fryderyka Elkana.
1: Radio Pogoda.

0: promocje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
17: Została ostatnia reklama. Yeah,

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Nowa kładka przez Wartę jest już prawie gotowa. Połączy Czerwonak z Poznaniem. Ma to być wygodna i bezpieczna trasa dla pieszych i rowerzystów. Powstaje przy przystani Aquen Marina w Czerwonaku. Na drugim brzegu Warty zejście znajduje się na wysokości Umoltowa. Kładka będzie gotowa w wakacje.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 9. Kolejny program z cyklu Z kamerą wśród zwierząt. Rozpoczynamy od takiej oto pieśni.
1: No na razie to sobie nie polatają, bo muszą doglądać młodych. Chodzi o hrabiego Igigę z Pałacu Kultury i Nauki. Na 43. piętrze jest gniazdo sokoła wędrownego, sokołów wędrownych. Hrabia Igiga w tym roku doczekali się 4 jaj, 2 już wyklute. Czekamy na kolejne dzieciaczki. A najfajniejsze jest to, że można podglądać te sokoły i to z kilku kamer. Co tam na zewnątrz
0: transmisja
1: się dzieje?
0: Transmisja live, bezpośrednio wszystko widać.
1: No więc siedzi sobie w gnieździe w tej chwili pani Giga, patrzy na swoje dzieciaczki i wyraźnie na to jeszcze jedno niewyklute, jedno z dwóch niewyklutych jaj. Myślę, że to się wydarzy w ciągu najbliższych kilku godzin. Będziemy to obserwować. A państwu też gorąco polecamy obserwacje na stronie peregrinus.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4.09. Wiadomości już za moment, a w nich, Michale...
1: Nie stało się to z końcem zimy. Nie stało się to nawet w kwietniu. Stało się to dopiero teraz.
0: Co?
1: Skończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu.
0: No, zdecydowanie długo potrwał.
1: I o tym powiem Państwu więcej w wiadomościach.
2: Radio Pogoda.

0: Panie Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 9:00 wracamy do najpiękniejszych melodii. Zbigniew Wodecki zaśpiewa Znajdziesz mnie znowu, a teraz zapraszamy na wiadomości.
10: Maturzyści już w szkołach, rozpoczyna się właśnie obowiązkowy egzamin z matematyki. Idzie zmiana pogody, do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu był długi i udany.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzcha.
10: Rozpoczyna się matura z matematyki.
12: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
13: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
10: Na napisanie egzaminu maturzyści mają 3 godziny. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej, samorządowcy z Bieszczadów spotkali się ze służbami, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie mieszkańców i przyszłości populacji tych zwierząt. Rozmową przysłuchiwał się nasz reporter Marcin Starzec.
14: Wójt gminy Solina Adam Piątkowski nie ma wątpliwości. Sytuacja wymaga zdecydowanych działań.
15: Wszyscy wiemy, że sytuacja wygląda bardzo źle. Populacja na tym obszarze jest znacznie przerośnięta.
14: Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, chce zmian w przepisach i większej kontroli nad liczbą niedźwiedzi.
16: Trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek. A
14: dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Sławomir Serafin mówi, że działania są już podejmowane.
17: Kontynuujemy działania związane z realizacją naszego projektu niedźwiedziowego. Jesteśmy na etapie w tym momencie zatrudniania członków grupy.
14: A chodzi o specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie podchodzące pod zabudowania.
10: Do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na kobietę, która w lesie szukała poroża, doszło z dala od zabudowań i szlaków turystycznych. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Rozpoczął się też przegląd techniczny kolejki, dlatego planujący taką wycieczkę turyści muszą poczekać na jej ponowne uruchomienie. Katarzyna Monarczyk.
18: Sezon narciarski w tym roku niezaprzeczalnie najdłużej trwał na Kasprowym Wierchu, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
19: Oficjalnie zakończyliśmy sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Był to bardzo emocjonujący czas i zgodnie też z planem rozpoczęliśmy wiosenny przegląd techniczny. Prace konserwacyjne odbywają się we wszystkich ośrodkach grupy PKL 2 razy w roku.
18: Zarówno po zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim.
19: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
18: Kolejka ponownie ruszy 22 maja. kraja.
10: Teraz w Radio Pogoda informacja sprzed chwili. Z oddziału pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ewakuowano 16 noworodków z powodu zadymienia, którego przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej w piwnicy. Do pożaru nie doszło. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach. A teraz idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
20: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
10: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych.
9: No to za chwilę szczegóły prognozy pogody na dzisiaj. Wcześniej wiadomości sportowe.
21: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Jutro wieczorem Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu obrońcy tytułów wygrali 5-4. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą i Janą. Obie na kort wyjdą jutro.
21: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
22: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Pogoda.
10: Głównie na północy i zachodzie dzisiaj opady deszczu, z kolei w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północy do 20 stopni na zachodzie i do 28 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie jeszcze spadać.
9: Michał Pierzchała, dziękujemy.
10: Dziękuję.
11: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
24: 6:06, dzień dobry.
9: Zygmunt Heizer.
24: Jasia Kruk, witamy Państwa we wtorek, 5 maja, 125 dzień roku mamy. Imieniny miesiąca, jakby nie było.
9: Jakby nie było, wszystkiego najlepszego dla Państwa.
24: I dla maja, 5. A tak w ogóle to imieniny obchodzą Irena, Ireneusz, Stanisław, Stanisława i Waldemar.
9: Maj, a nie maja. W tym nie ma, ale tak czy inaczej. Dzisiaj przypominamy Dzień bez makijażu, także można obchodzić, a także między innymi Dzień Europy, w której żyjemy, jesteśmy i słuchamy najpiękniejszych melodii. I przez którą możemy pojechać całą pociągiem na wakacje. O tym już za chwilę będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: 12,5 minuty po godzinie 9. Znają Państwo doskonale taką piosneczkę, w sumie dziecięcą. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy. Coś tam. To taka zdorosłowana wersja
1: wersje
0: tej piosenki.
1: Wersje są dwie, do Warszawy, byle nie do Warszawy.
0: Byle nie do Warszawy, tak. Otóż Adriatic Express jedzie do Rijeki przez Lublanę. To jest taki pociąg, który jedzie z Warszawy do Chorwacji. Można wykorzystać w taki sposób część swoich wakacji, ponieważ krótko nie jedzie, ale długo też nie. Dlaczego o tym mówimy, skoro ten pociąg ruszy dopiero 26 czerwca? Bo od dziś, proszę Państwa, można kupić sobie na niego bilety. W ubiegłym roku Adriatic Express okazał się hitem wakacji. Z takiej formy podróżowania do Chorwacji skorzystało ponad 9 tysięcy osób. W tym roku może być jeszcze więcej, tym bardziej, że pociąg ma jechać o 3 godziny krócej. W ubiegłym roku 19 godzin zajmowała cała trasa, dosyć długo. Ale to tyle samo, co samochodem tak naprawdę do Rijeki z Warszawy. W tym tygodniu ma jechać 16 godzin i teraz to, co Państwa zapewne najbardziej interesuje, czyli ceny biletów. Właśnie trwa od dzisiaj, nie wiadomo do kiedy, taka promocja, kiedy można kupić te bilety najtaniej. No i najtańsze miejsce siedzące na te 16 godzin kosztuje 190 zł. Najtańsze miejsce do spania będzie kosztowało około 300 zł. Natomiast najdroższe miejsca to ponad 600 zł.
1: Nie, ale 190 za taką podróż to jest naprawdę dobra cena.
0: To jest naprawdę dobra cena. Bilety można kupić oczywiście na stronach Intercity i tam też są pewne szczegóły, ponieważ w tym roku ten pociąg będzie w Lublianie, w Słowenii, rozszczepiany na dwa składy. Jeden jedzie do Rijeki, a drugi, i tu wspomnienia do mojego serduszka wracają, do ukochanego słoweńskiego Kopru. A to jest miejsce na ziemi, które naprawdę warto zobaczyć, bo jest piękne. Jeżeli Państwo myślą już o wakacjach, to świetnie. Proszę także pomyśleć o najpiękniejszych melodiach, które można zabrać ze sobą wszędzie z aplikacją do słuchania Radia Pogoda.

0: 21 minut. Piszą maturzyści matematykę.
1: Trzymam kciuki za Kubę.
0: No właśnie, trzymamy kciuki za wszystkich, bo to bardzo trudny egzamin. No, przynajmniej dla mnie. A państwo wspominają swoje matury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałbym się podzielić też swoimi wrażeniami z matury, którą zdawałem 40 lat temu. Dokładnie w 1986 roku. I pamiętam też pytanie z języka polskiego. Czwarte pytanie, nieobowiązkowe. Twoje propozycje utworów wydanych w Międzynarodowym Roku Pokoju. I bardzo ten temat mi się spodobał i rozpisałem się bardzo, stwierdzając jednym słowem, że ludzie nie są w stanie zaprowadzić tutaj ładu i porządku, w związku z tym, że te wojny trwały wtedy, mimo że był Międzynarodowy Rok Pokoju, tak, i trwają do dzisiaj. Tak. Ten temat był dla mnie jak rzeka, no i bardzo się cieszyłem, że dostałem dobrą ocenę z tego wypracowania. No to dziękuję, takie moje wrażenia z matury 40 lat temu.
0: To my też panu bardzo serdecznie dziękujemy. Ładnie to pan skonkludował, choć wywrotowo trochę, jak na 86 rok, ale ja jestem dumna.
1: Gratulujemy, udało się.
0: A już za chwileczkę w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy mówić o rekordowej maturze, która no także w tym roku ma miejsce w naszym kraju.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
10: masz. Została ostatnia reklama.
11: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.

0: Dla mnie najbardziej stresującym egzaminem był egzamin na prawo jazdy, który zdałam za drugim razem w wieku 50 lat. I myślę, że zdałabym za pierwszym razem, bo byłam dobrze przygotowana do tego egzaminu, ale byłam tak zestresowana, że ręce trzęsły mi się i nogi na kierownicy.
1: No tak.
0: Do tej pory, a mam 66 lat, jak wspomnę ten egzamin, mimo że jeżdżę cały czas, to ciarki przechodzą mi po plecach. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wzajemnie pozdrawiam, czyli trema panią zjadła, ale potem to już pani była górą i świetnie. A czy państwo mają taki najtrudniejszy egzamin w swojej pamięci? Jeżeli tak, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, jaki to był egzamin i co było w nim najtrudniejsze do przejścia.

0: Piosenkarkę państwo rozpoznali, ale pewnie nie wszyscy potrafią sobie przypomnieć i nazwisko tego pana, który z nią śpiewał, ale też tytuł tej piosenki. Kto umie tęsknić? Anna Jantar nagrała w duecie z Andrzejem Tenardem w drugiej połowie lat 70. Andrzej Tenard wspominał potem nagrywanie tej piosenki, mówiąc, że nie był zadowolony ze swojej części nagrania, ale efekt okazał się znakomity, co zaowocowało między innymi wspólnymi koncertami z Anną Jantar pod hasłem Zawsze gdzieś czeka ktoś. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę przebojami orkiestry Dente Haliny Kunickiej oraz Love is Strange duetu Mickey and Sylvia.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
3: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie
4: nie, nie, nie, nie, nie, nie.
3: No, ja mówiłem. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
0: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Została ostatnia reklama.
8: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz. Reklama.
9: Małgośka, Maryli Rodowicz, a potem I to ma być miłość Filipinek. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy za parę minut, bo teraz proponuję posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
7: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Lasy Państwowe w Poznaniu mierzą się z problemem nielegalnych odpadów. Ich utylizacja kosztuje miliony, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
11: Nadleśnictwa rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci.
10: W kwietniu odkryto pod miastem baniaki, które zawierały 600 litrów rozpuszczalnika. Wyciek mógłby doprowadzić do skażenia gleby. Pora na dobre informacje dla pieszych i rowerzystów. Dobiega końca budowa nowej kładki przez Wartę. Połączy Czerwonak z Poznaniem. Inwestycja będzie gotowa w wakacje. I kolejne dobre wiadomości. Tym razem dla miłośników zieleni rusza konkurs na najpiękniejszy balkon, taras czy przydomowy ogródek. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca. Można je złożyć elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Miasta Poznania. A za godzinę opowiemy o majówce dla zdrowia kobiet.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 21 stopni. Do końca dnia nad naszym miastem będą chmury. Nie spodziewajcie się przejaśnień. W ciągu dnia nie powinno jednak padać. Deszcz zacznie się dopiero w nocy. Ciśnienie mamy niskie. Cały czas spada.
7: Radio Pogoda. 103,4 FM.
9: Maturzystom do końca egzaminu została już niespełna godzina, no bo maksymalnie mają 3. Zaczęli o 9, więc w południe powinni skończyć. A my wrócimy do naszych najtrudniejszych egzaminów w życiu za chwilkę, bo najpierw po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii. Przed nami przeboje Maryli Rodowicz, Filipinek i Michała Bajora.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Maturzyści dzisiaj piszą egzamin z matematyki, natomiast my wspominamy egzaminy, które pod tym względem, pod względem trudności mogłyby śmiało konkurować z tym dzisiejszym, chociaż niekoniecznie były to egzaminy zdawane na maturze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrze, Danka Sosnowca. Moim takim przeżyciem egzaminacyjnym, że tak powiem, było zdawanie do technikum. Dlaczego? No wszystko nowe, nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowa szkoła, wszystko nowe, nowe pomieszczenia.
0: No tak.
1: Więc to był duży stres. Nawet do tej pory, chociaż to było w 69 roku, pamiętam pytanie z polskiego. Pani egzaminująca zadała mi pytanie, jak został uratowany Zbyszko z Bogdańca. To ja mówię, Danuśka zarzuciła mu taką płachtę białą na głowę. Taką płachtę, takie wielkie prześcieradło. Ja mówię, o nie, przepraszam, białą chusteczkę. No to proszę precyzyjnie odpowiadać. To jeszcze pamiętam. Więc to naprawdę było przeżycie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i trzymam kciuki za maturzystów.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Danusiu i cieszę się, że dołączyła pani do grona wspierających młodzież rozwiązującą dziś zadania z matematyki. Przeżycie egzaminacyjne, jak pani to ładnie nazwała, rzeczywiście musiało być spore, skoro je pani pamięta tak dokładnie. I tylko chciałbym jeszcze zauważyć, że płachta na Zbyszka to zupełna odwrotność płachty na byka. Tak mi przyszło do głowy.

0: Beata Villas i Tadeusz Woźniakowski z zaproszeniem do tańca zwanego Twistem. Krótkie przypomnienie, że Potańcówka z Radiem Pogoda zwykle zaczyna nasz weekend w piątki o 18, ale trenować można zawsze i wszędzie, jeżeli tylko jest miejsce i ochota do tańca. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w przebojach Moniki Borys i grupy Alibabki.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja.

0: zapraszamy panią na koncert. Wie pani, Drupi wystąpi 23 maja we Wrocławiu, a pani ma prezent w postaci podwójnego zaproszenia na tę imprezę.
1: Bardzo bym chciała.
0: No to
1: może się uda.
0: Nie, to już jest pani nagroda.
2: Pewna, gwarantowana. Będzie szansa, że dojedzie pani na ten koncert?
1: Bardzo się cieszę, tak. No, oczywiście.
3: No, takie zaskoczenie właśnie słuchaczki, która oprócz nagrody gwarantowanej zdobyła jeszcze nagrodę główną potem, czyli pogodne kieliszki do jajek na miękko. Kolejna okazja do zdobycia tych kieliszków jutro, chwilę po 8:00, a zaproszenie na wrocławski koncert Drupiego dostaną państwo, jak tylko znajdą się państwo na antenie Radia Pogoda w konkursie Szybka Piątka w tym tygodniu. Jeszcze zanim zabawa się rozpocznie, bo to właśnie oznacza określenie nagroda gwarantowana. No to posłuchajmy teraz jednej z piosenek, którą pani Aleksandra i wszyscy pozostali słuchacze koncertu Drupiego usłyszą na pewno 23 maja we Wrocławiu. Piccola e fragile, czyli mała i krucha.

To była Maria Koterska w wersji Doris Day, która pierwsza wykonywała ten utwór. Piosenka nosiła tytuł Everybody Loves a Lover, co miało być podobno cytatem z Szekspira, a okazało się z zupełnie innego, późniejszego, bo XIX-wiecznego pisarza amerykańskiego Ralpha Waldo Emersona. Ale egzamin z języków obcych dopiero jutro na maturze, dzisiaj matematyka, czyli jeden z trudniejszych egzaminów, a właśnie o takich rozmawiamy sobie dzisiaj w Radiu Pogoda. Do tych egzaminów trudnych i pamiętnych wrócimy po południu.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ale tu ruch.
2: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
1: O, kwiat pszczelej młodzieży.
2: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
1: Tu zapylam tam z tobą.
3: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Pogoda.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Najpiękniejszymi melodiami Wiesławy Drojeckiej, Paryski Walczyk oraz Macieja Kosowskiego, 20-latki. Rozpocznie się popołudniowa część naszego spotkania. To będzie tuż po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Poznania.
4: Urszula Salamon, zapraszam. 33,5 miliona złotych miasto przeznaczy w tym roku na realizację pomysłów poznaniaków. Ruszył już nabór wniosków do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O szczegółach mówi Patryk Pawełczak z magistratu.
5: Wchodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. No trzeba wypełnić wniosek. Jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny.
4: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Z kolei 15 w Poznaniu odbędzie się majówka dla zdrowia kobiet. Jest przeznaczona dla pań w wieku 45+. W programie są wykłady o profilaktyce, dietach i ćwiczeniach, a także bezpłatne badania. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Przyrodniczy. Tymczasem dobiegają końca prace związane z remontem fontanny na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego. W związku z prowadzonymi robotami skwer pozostaje wyłączony z użytkowania. Fontanna ma zacząć działać w wakacje.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
6: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
4: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, nie przejaśni się. Według synoptyków nie powinno jednak padać. Deszcz zacznie się dopiero w nocy. Opady mają być wtedy intensywne. Termometry obecnie wskazują 19 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 21. Ciśnienie jest niskie, wiatr mamy słaby, miejscami podmuchy są umiarkowane.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
6: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. 5 maja, drugi dzień matur. Egzamin z matematyki właśnie oficjalnie się zakończył. No tak, przed 2 minutami. Więc już można dzwonić do maturzystów z pytaniami, jak ci poszło? Bez obaw, że telefon będzie nie w porę. Poza tym ten dzisiejszy egzamin pewnie wielu maturzystów skończyło wcześniej, bo o czym tu pisać? Przydatne zazwyczaj umiejętności lania wody, no dzisiaj zdały się na nic. Ale to nie koniec państwa opowieści o egzaminach trudnych, także aż pamiętnych, czego dowód usłyszymy za chwilkę w Radiu Pogoda. Tymczasem posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii Wiesławy Drojeckiej, Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych oraz Mireille Mathieu.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: Słuchaliśmy piosenki Santa Maria de la Mer, wielkiego przeboju Mireille Mathieu z 78 roku. Za chwilkę usłyszymy Zbigniewa Wodeckiego, a teraz posłuchajmy o kolejnym pamiętnym egzaminie. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Na imię mi Piotr. Chciałbym się podzielić wspomnieniem z matury. Zdawałem ją w czasach bitwy pod Grunwaldem mniej więcej. I była to matura w technikum energetycznym. Na egzaminie z języka polskiego ustnym mieliśmy wspaniałego dyrektora, polonistę, jednego z dyrektorów szkoły. Usłyszałem pytanie, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego Wacław Potocki miał kłopoty z żoną.
0: O, rany.
1: Nie wiem, skąd znałem odpowiedź, ale odpowiedziałem, że po wygnaniu Arian z Polski dom Potockich stał się tajnym ośrodkiem arianizmu w Polsce. Pan dyrektor wyprowadził mnie na korytarz, uścisnął dłoń i głośno powiedział, zdał pan na ocenę celującą.
0: No tak. Nic dziwnego, naprawdę. Gratuluję, panie Piotrze, bo słuchając pana pomyślałem sobie, no to przecież pytanie nie do przejścia. Ale gdzie tam? Trzeba tylko znać odpowiedź, prawda? A czy państwo kiedyś zdawali taki egzamin, niekoniecznie maturalny, który pamiętają państwo do dziś? Wrócimy do tego pytania. Jeszcze nie, jeszcze dzisiaj.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: W Radiu Pogoda słuchaliśmy piosenki Biedroneczki są w kropeczki od takiego przeboju Bogdana Czyżewskiego i Danuty Rin w klimacie wiosenno-lekkim. Za chwilkę posłuchamy równie lekkiej melodyjki. To będzie piosenka zespołu The Fortunes Freedom Comes, Freedom Goes, a po Beatlemania Story Ireny Jarockiej zajmie nas troszkę poważniejsza twórczość.

0: już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Beatlemania Story, czyli taki mały hołd twórców piosenki oraz Ireny Jarockiej dla wielkiej czwórki z Liverpoolu. Za chwilkę Come Prima w wersji Reny Rolskiej, a teraz zaproszenie na wieczór do Radia Pogoda, właściwie jeszcze popołudnie, bo mowa o Alei Sław Radia Pogoda, której gościem będzie dzisiaj właściciel tego głosu. Tomasz Konieczny, bas, baryton, będzie dzisiaj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej. Śpiewak operowy, który jak sam mówi...
1: Wybyłem bardzo szybko z kraju. Tam cała moja kariera, ona miała miejsce w zasadzie w Niemczech, potem w innych krajach. No i teraz po wielu latach wracam. Z ogromnym sentymentem oczywiście i z wielką przyjemnością.
0: A ja w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do słuchania dzisiejszego wydania Alei Sław, no bo będzie okazja, żeby poznać naszego znakomitego śpiewaka operowego, pana Tomasza Koniecznego, który od jakiegoś czasu już robi karierę za granicą, więc ta dzisiejsza Aleja Sław może być jedną z nielicznych sposobności do poznania pana Tomasza Koniecznego z takiej bardziej, że tak to ujmę, osobistej strony. Ciekawe swoją drogą, czy coś zaśpiewa. A początek Alei Sław Radia Pogoda dziś, jak zawsze o 18.00.

0: Kto zna kreskówki spod znaku królika Bugsa, pewnie wie, co to za postać ten Speedy Gonzales. Właśnie jemu jest poświęcony ten przebój Patabuna. Także nawet piosenki o myszach zdobywały kiedyś listy przebojów. I przypomina mi się tutaj też stosowna piosenka Czerwonych Gitar, oczywiście. Dzień dobry.
1: Zadaliście pytanie państwo o najtrudniejszy egzamin w życiu. Ale był takowy, był to egzamin z anatomii na Wydziale Weterynaryjnym. Ciekawostką tego egzaminu było to, że zdawaliśmy anatomię z czterech podstawowych zwierząt, czyli bydła, konia, świni i psa. Pozdrawiam.
0: No proszę. A która z tych anatomii była najtrudniejsza? Oczywiście wzajemnie pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Została ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obudź się na parę chwil.

0: Radio Pogoda. Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bez bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Została ostatnia reklama.
14: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359. Reklama.
15: Czas już posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, bo mija 13, ale zaraz po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie grupy Pod Budą, Przy Niedzieli Zabawa i Krzysztofa Krawczyka, Jak Minął Dzień.
16: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
16: Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Fęcka.
17: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
18: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
17: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
16: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
19: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
16: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
20: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
21: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
16: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
22: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
16: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
0: Pogoda.
16: Wtorek z deszczowymi chmurami jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry, oczywiście, że zapraszam. Wiadomości Radia Pogoda o 13:00 znamy, więc teraz posłuchamy sobie najpiękniejszych melodii zespołu Pod Budą oraz Krzysztofa Krawczyka, po czym usłyszą Państwo kolejną z opowieści o trudnym egzaminie, choć wcale nie maturalnym.

0: Krzysztof Krawczyk i jak minął dzień? To pytanie na koniec dnia, teraz mamy wczesne popołudnie jeszcze. I rozmawiamy o egzaminach. Te najcięższe wcale nie muszą się wiązać z maturami, chociaż pewnie i takie bywają. I nawet egzamin dojrzałości to wcale nie musi być matura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ewa z Krakowa. Nie wiem, czy mieści się to w konwencji dzisiejszego programu, ale chciałam opowiedzieć o chyba najważniejszym egzaminie, który zdał mój syn, i to nie była matura. W pierwszy dzień jego wakacji, właśnie tych między maturą a studiami, czyli najdłuższych w życiu, czyli powinny być najpiękniejsze, uległam wypadkowi poważnemu. Kierowca taksówki najechał na mnie, jak jechałam na rowerze, złamał mi kręgosłup, biodro. Niestety musiałam leżeć długo w gorsecie ortopedycznym. I mój syn poświęcił wtedy całe swoje wakacje, żeby się mną opiekować. I to była pomoc naprawdę z dużą troską, z dużym oddaniem, nie taka wymuszona. I do dzisiaj powtarzam mu, że ten egzamin, który wówczas zdał, to jest dla mnie ważniejszy niż wtedy ta celująco zdana matura.
0: No tak.
1: Do dzisiaj mu to powtarzam. Nawet jak mówię o tym, to ogarnia mnie wzruszenie. Egzamin, który zdał wówczas mój syn, nazwałabym prawdziwym egzaminem dojrzałości.
0: Otóż to.
1: Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, Ewa.
0: Pozdrawiam panią, panie Ewo, i gratuluję syna. Ma pani rację, że to był prawdziwy egzamin dojrzałości, przy którym matura to, powiedzmy, okazała się ledwie sprawdzianem wiedzy. Kolejne państwa wspomnienia tych najtrudniejszych egzaminów pojawią się niebawem, a teraz posłuchajmy przeboju zespołu Morris Williams and the Zodiacs. Morris Williams podobno napisał tę piosenkę, mając 15 lat. I znają ją państwo na pewno, bo z tej nagrywali potem m.in. The Hollies, The Four Seasons czy nawet Bruce Springsteen.

0: Nie ma miejsca w kawiarence, śpiewał Olgierd Buczek i tutaj muszę powiedzieć, że Radio Pogoda ma pod tym względem przewagę. Miejsce przy Radio Pogoda znajdzie się zawsze i dla każdego, kto chce słuchać. Najpiękniejsze melodie Heleny Majdaniec, Rudy Rydz i Haliny Żytkowiak. 5 minut łez za chwilkę usłyszą Państwo w Radio Pogoda. A skoro już mowa o Halinie Żytkowiak, przypominam sobie, jak pewnego razu Halina Frąckowiak pięknie opowiadała o swojej przyjaźni z Haliną Żytkowiak. I ta rozmowa jest w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, więc kto chce, może kliknąć i posłuchać. A kolejna opowieść Haliny Frąckowiak o jednej z jej piosenek w Radio Pogoda dziś do usłyszenia około 15:30.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
3: Nie,
2: będzie
3: nie, nie mam pojęcia.
4: Nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 5 minut łez i Halina Żytkowiak w Radiu Pogoda. Za moment Adriano Celentano, a teraz wracamy do Państwa opowieści.
1: Pamiętne egzaminy maturalne. To było bardzo dawno, bo właśnie skończyłam 70 lat, ale pamiętam na maturze z rosyjskiego, napisałam maturę, oddaję tą kartkę, pani od rosyjskiego bierze mnie na bok i mówi: przepraszam cię, szybko skończyłaś, mogłabyś pójść i kupić mi papierosy?
0: Ojej.
1: Oczywiście, że poszłam. A teraz powiem, dlaczego taka była sytuacja. Przez parę lat chodziłam do fińsko-rosyjskiej szkoły, w związku z czym rosyjski był dla mnie tak łatwy jak polski. No tak. I dlatego tak szybko napisałam. Ale nie przypuszczałam, że mnie poprosi o papierosy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za tę opowieść. Nie tylko nie wiedziałem, ale nawet nie przypuszczałem, że kiedyś była w naszym kraju szkoła rosyjsko-fińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie Piotrze, chciałam się

0: Każdy powinien go mieć, więc konika na biegunach zostawię tu w kąciku. Ale dla Państwa zaraz mam kilka kolejnych najpiękniejszych melodii. Wśród nich serdeczne życzenia Edwarda Hulewicza, Ring of Fire Johnny'ego Casha i Tango Milonga w wykonaniu Mieczysława Foga. O 14:00 przywita Państwa Kuba Kaleta, który dotrzyma Państwu towarzystwa dziś po południu w Radiu Pogoda, między innymi proponując termos Radia Pogoda i książkę o Stanisławie Tymie do wygrania w zabawie Ani tak, ani nie po 16:00. Ja zapraszam Państwa do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
17: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
16: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
18: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy, Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Została ostatnia reklama.
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne wtorkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 na poprawę humoru zaśpiewa nam Bohdan Łazuka, ale wcześniej wiadomości.
12: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym, wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
13: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
12: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
14: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
15: I będzie dalej tanie.
14: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
12: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
16: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
17: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
18: Ale w sumie
16: nie widzę, że humory macie.
15: No, a co, mam płakać?
17: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
12: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
18: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki Budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która dwa dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
19: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
18: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
12: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
3: Pogoda.
12: Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
20: Dzień dobry, mamy naprawdę mnóstwo najpiękniejszych melodii do przesłuchania na antenie Radia Pogoda, w związku z tym nie traćmy czasu i niech zaśpiewa Bohdan Łazuka w Radiu Pogoda.

Ten głos, no i to bardzo charakterystyczne i klimatyczne brzmienie instrumentów klawiszowych, to rzecz jasna Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda, 9 minut po godzinie 14. Jak pewnie Państwo wiedzą z wiadomości Radia Pogoda, dzisiaj matury z matematyki są pisane i tak pomyślałem sobie właśnie przy okazji tego dzisiejszego dnia, że matematyka to jest przedmiot, który od lat u wielu uczniów, również tych byłych uczniów, budzi lęk. Zastanawiam się dlaczego, z czego ten strach przed matematyką może wynikać, może mają Państwo jakiś pomysł. 22 444 4004. Proszę dzwonić, a może mają Państwo jakieś właśnie osobiste historie związane z tym przedmiotem, z egzaminami z niego, niekoniecznie z egzaminem maturalnym. 22 444 4004 to jest telefon do studia Radia Pogoda, a my oczywiście mamy kolejne najpiękniejsze melodie, które już teraz zabrzmią na naszej antenie. Stenia Kozłowska w Radiu Pogoda.

I to jest piosenka, przy której ja zawsze uświadamiam sobie, że te letnie tygodnie są coraz bliżej. Mango Jerry w Radiu Pogoda, 17 minut po 14, a my już za chwilę opowiemy o być może najlepszym malarzu wśród reżyserów i najlepszym reżyserze wśród malarzy, a to dlatego, że dziś obchodzimy urodziny pewnego człowieka bardzo zasłużonego dla polskiej kinematografii, no i jak się okazuje również zasłużonego dla polskiej sztuki. Już za moment szczegóły, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Редактор

Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Ta solówka na końcu dodaje zdecydowanie charakteru i klimatu tej piosence. To oczywiście Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 14:30, a ja zaglądam tymczasem do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj 88 lat kończy Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta, producent i aktor, przedstawiciel tak zwanej trzeciej fali polskiego kina. Jerzy Skolimowski ma na swoim koncie scenariusze m.in. do słynnych i kultowych filmów Niewinni Czarodzieje oraz Nóż w wodzie, a wyreżyserował m.in. takie obrazy jak Rysopis, Walkover, Bariera czy Ręce do góry. I co ciekawe, przed rozpoczęciem kariery filmowej próbował swoich sił jako poeta i to z powodzeniem, bo pod koniec lat 50. opublikował 2 tomiki wierszy, a niedługo potem spod jego pióra wyszły już pierwsze filmowe scenariusze. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzieli, ja nie wiedziałem jeszcze do niedawna, że Jerzy Skolimowski maluje także obrazy. W wywiadach wielokrotnie podkreśla, że może malować na, tutaj cytat, wszystkim, co znajdzie w pobliżu. A obrazy jego pędzla były wielokrotnie wystawiane zarówno u nas w kraju, jak i za granicą. I dzisiejszy jubilat jest też cały czas aktywny jako aktor. Ostatnio wystąpił w serialowym Dreszczowcu, dokładnie Porządny człowiek, który miał swoją premierę w ubiegłym roku. My oczywiście w Radiu Pogoda trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o takie rocznice, ale przede wszystkim słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Dalida i Alain Delon w Radiu Pogoda.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Język włoski ma jakąś taką melodię w sobie, już można powiedzieć z definicji, i tym przyjemniej słucha się właśnie piosenek w tym języku śpiewanych, ale my oczywiście w Radiu Pogoda nie zapominamy też o wykonawcach naszych krajowych, rodzimych, już za chwilę Sława Przybylska, więc proszę nigdzie nie odchodzić i proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie, czy pani miała wątpliwości?

0: Wątpliwości oczywiście. Jawiora Jutku dostała w rolę w serialu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Została ostatnia reklama.
20: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
21: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 zł.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama. Tu Kuba Kaleta. Po 16:00 pewnie odżyje niejedno wspomnienie, a to dlatego, że na naszej antenie pojawi się Wojciech Młynarski ze swoim ponadczasowym przebojem, ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
13: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Dorota Wertycka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
15: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
16: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
15: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
16: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
15: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
17: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
15: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
17: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
15: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
13: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
18: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
13: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
19: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
20: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
21: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
13: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Tomaszkiewicz.
5: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
13: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
14: Co jest grane w Poznaniu?
6: Urszula Salamon, zapraszam. 19 czerwca rozpocznie się Pyrkon. To jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. Potrwa do 21 czerwca na międzynarodowych targach poznańskich. To wydarzenie, którego nie może przegapić żaden miłośnik gier, filmów czy komiksów. 16 maja z kolei czeka nas Noc Muzeów. Co roku tysiące poznaniaków i turystów wyruszają w miasto, by odkrywać sztukę, historię i naukę w sposób, który na co dzień nie jest dostępny. W akcji weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki. I wracamy do czerwcowej kartki z kalendarza. Odbędzie się wtedy Festiwal Malta. Teatr spotyka się tu z muzyką, tańcem i filmem. Do Poznania przyjadą znani artyści z Polski i świata. Festiwal rozpocznie się 21 czerwca.
14: Radio Pogoda. 103,4 FM.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Pogoda.
13: Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
22: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
12: A już niedługo kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie i oczywiście słuchamy też najpiękniejszych melodii. Już teraz Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda.
23: Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: No i chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy powiem, że mnie ta piosenka Franka Sinatry kojarzy się no, ze słynnym serialem Świat według Bandich. Takie najpiękniejsze melodie królują w Radiu Pogoda przez cały czas, 10 minut po godzinie 16, a ja w nawiązaniu do tego, że dzisiaj maturzyści pisali egzamin dojrzałości z matematyki, postanowiłem zapytać Państwa o to, dlaczego wielu uczniów boi się tego przedmiotu, boi się królowej nauk, no i zrobił nam się z tego tematu taki bardziej ogólnorozwojowy temat. Państwo też często dzwonią i po prostu wspominają, jak to było na swoich, na Państwa maturach, albo jakie anegdotki maturalne Państwo znają. 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Halo?
1: Witam. Prawie dzień dobry. Nie jest to moja przygoda, jednakże mojej córki, jakkolwiek nie do końca jestem pewien, czy godzi się na opowieść. Mianowicie egzamin dojrzałości. Temat języka polskiego. Co to jest ryzyko? Otóż moja córa siedzi nad tą kartką, siedzi swobodnie i wreszcie w jakimś momencie oddaje tą kartkę z adnotacją. To jest ryzyko.
0: No ja znałem jeszcze wersję z pytaniem, czym jest odwaga, no ale widocznie tak wyglądały matury kiedyś na tych starych zasadach, takie pytania były. Prawdopodobnie nie mam tak naprawdę żadnych powodów, żeby nie wierzyć w realność tej anegdotki. 12 minut po godzinie 16, 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda, a my oczywiście słuchamy najpiękniejszych melodii już teraz Wiesława Drojecka w Radiu Pogoda.

0: Bardzo lubię wracać regularnie do tej właśnie piosenki, to rzecz jasna, pod budą w Radiu Pogoda. 18 minut po 16, a już za chwilę kolejna runda konkursu Ani Tak, Ani Nie, w którym to Państwo odpowiadają na podchwytliwe pytania, nie używając dwóch zakazanych słów. A dzisiaj można wygrać książkę Tym wolałbym być psem, autorstwa Ryszarda Abrahama. No i nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda. 22 444 4004 pod tym numerem telefonu zgłaszamy się do konkursu. Już za chwilę kolejna runda, a wcześniej posłuchamy wielkiego przeboju Czerwony Gitar w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek od rana na posterunku.
3: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie
4: nie, nie mam pojęcia. Nie.
3: No, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
2: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
17: taniej masz. A co tam w Carrefourze?
18: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
20: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
21: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
20: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
22: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Ten głos jest po prostu nie do podrobienia, to rzecz jasna. Tom Jones w Radiu Pogoda, jest już prawie 16:30 i to jest dobry moment, żeby sprawdzić po pierwsze, jak państwo radzą sobie z odpowiedziami na podchwytliwe pytania. Szybko, szybkimi odpowiedziami, a po drugie, jak radzą sobie państwo z omijaniem słów, które czasem same na język się nasuwają.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry pani Wiolu, Kuba Kaleta z Radia Pogoda z tej strony.
2: Dzień dobry bardzo.
0: Dzień dobry, proszę mi powiedzieć, gdzie się dodzwoniłem?
2: Do Wrocławia.
0: Do Wrocławia, dobrze. Pani Wiolu, już za chwilę usłyszy pani 5 pytań, będzie miała pani na odpowiedź 30 sekund. Nie używamy słów tak ani nie. No i oczywiście należy odpowiedzieć na te pytania poprawnie. Nagroda gwarantowana już do pani należy, to jest termos Radia Pogoda. A jeśli uda się pani przebrnąć z sukcesem przez te 5 pytań, to do tego termosu dorzucamy również książkę Tym wolałbym być psem. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, no to ja w takim razie zadaję pierwsze pytanie i po pierwszym pytaniu uruchamiam odliczanie. Czy w tym tygodniu w Radiu Pogoda słuchamy fragmentów powieści Hrabia Monte Cristo?
2: Prawda.
0: Czy w tym tygodniu bohaterką cyklu Najpiękniejsze melodie jest Hanna Banaszak?
2: Owszem.
0: Nie, niestety. Halina Frąckowiak.
2: Halina Frąckowiak, no. Tak. Przez sekundę mi przeszło przez myśl. No, no nic.
0: No pytania są podchwytliwe, ale, tak, tak. Ale termos Radia Pogoda. Tak czy inaczej do pani trafia, pani Wiolu.
2: Bardzo dziękuję. Cieszę się z tej nagrody bardzo i z tego, że miałam okazję zagrać w tym konkursie.
0: Proszę mi powiedzieć, kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy mojego męża w pracy i całe Radio Pogoda.
0: Super, to my bardzo dziękujemy i my również do tych pozdrowień się przyłączamy. Pani Wiolu, to ja w takim razie raz jeszcze pani gratuluję, serdecznie panią pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję i do usłyszenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A kolejna szansa na książkę Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama już jutro, również po godzinie 16 w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie, a zgłaszamy się tradycyjnie dzwoniąc pod numer telefonu 22 444 4004. Już teraz słuchamy kolejnej artystki, która, no, ja mogę jej słuchać bez końca i w związku z tym za moment tutaj będę kombinować na pewno przy potencjometrze. Zdzisława Sośnicka już teraz w Radiu Pogoda.

0: to jest piosenka, która mnie kojarzy się zawsze z dzieciństwem. To Bogusław Mec, oczywiście najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Mamy 20 minut do 17, a już za chwilę posłuchamy utworu oczywiście, to chciałem powiedzieć, który w wersji oryginalnej nagrał duet, który to nazywał się The Regents, a 4 lata później panowie z zespołu Beach Boys postanowili odświeżyć trochę tę wersję i umieścić ją na swoją drogą bardzo dobrej 10. płycie studyjnej Beach Boys Party, czyli już za moment przeniesiemy się do połowy lat 60., trochę posurfujemy na falach oceanu, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Mamo, one latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
2: Pierwsze wiosenne burze mogą się pojawić dziś między innymi w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a jutro praktycznie wszędzie przelotny słaby deszcz i możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Tu też będzie jutro najcieplej, bo do 27 stopni. A teraz uwaga, w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 67 na odcinku Lipno-Włocławek. Zderzenie osobówki z motorowerem. Droga może być jeszcze częściowo zablokowana.
22: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

Dziękuję.

0: promocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie, Radia Pogoda. Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
3: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy niesamowitego głosu Eleni. Ale sprawdźmy jeszcze, czy jesteśmy na bieżąco z najważniejszymi informacjami.
3: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
3: Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
3: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
6: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
3: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
7: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
8: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
3: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
9: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
3: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
10: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
11: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
10: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
3: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar. Relacje Warszawa-Hel Warszawa będzie kursował do końca września.
4: Pogoda.
3: Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
4: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
2: Dzień dobry, już niebawem ktoś z Państwa zostanie honorowym członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Będziemy również rozmawiali o maturach na antenie Radia Pogoda, więc proszę koniecznie z nami zostać, tym bardziej, że będą nam towarzyszyły najpiękniejsze melodie. Już teraz niezapomniany przebój Eleni w Radiu Pogoda.

0: Taką przyjemną i rozbudzającą wyobraźnię bossanowę zaserwowała nam Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 17, a ja przypominam, że dzisiaj pytam Państwa o matury, zarówno te z matematyki, w ogóle sprawdziany z matematyki i w ogóle samą matematykę, ale także o właśnie egzamin dojrzałości i no, Państwo mają mnóstwo anegdotek, którymi bardzo chętnie się dzielą z innymi słuchaczami, to jest bardzo miłe. 22 444 40 04, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym się odnieść do matury. W roku 1975 zdawałem ją, czyli 51 lat temu. I jako przedmiot dodatkowy miałem geografię gospodarczą Polski. Jako że dyrektor szkoły to był zespół szkół górniczo-gazowniczych, nie bardzo chciał powołać komisję dla trzech uczni. Zrobił wszystko, żebyśmy tego egzaminu raczej nie wybierali. No uparłem się, więc było nas trzech, dwóch pierwszych oblało. Przyszła kolej na mnie. Trzy pytania, które wylosowałem. Pierwsze z nich brzmiało: liczba ludności w Polsce, jej rozmieszczenie, więc odpowiedziałem, że Polska liczy 34 miliony ludzi. Dyrektor mówi: błąd. Rocznik statystyczny podaje 33 500. A ja wiem, że wczoraj akurat w dzienniku telewizyjnym podawano, że urodził się 34-milionowy obywatel i jest to dziewczynka. Wyciągnął z torby gazetę, popatrzył, rzeczywiście na pierwszej stronie była taka informacja. Mówi: piątka, z reszty pytań jesteś zwolniony. I to taki miły akcent, który pamiętam od 50 lat. Pozdrawiam, Jerzy.
0: Bardzo dziękuję za tę świetną historię, panie Jerzy. No, okazuje się, że warto być na bieżąco po prostu z tym, co się dzieje na świecie. I to jest hasło cały czas aktualne od wielu lat. Numer telefonu do studia Radia Pogoda to 22 444 40 04, a my oczywiście w Radiu Pogoda podczas tego wtorkowego popołudnia słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz zrobi się o kilka stopni cieplej, na pewno. Bobby Hebb już teraz w Radiu Pogoda. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: ale...
1: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: Barbara Rylska ośpiewała o mandolinie, a swoją drogą to jest instrument, który kilka razy zapisał się w historii muzyki rockowej również, bo kilka znanych przebojów powstało właśnie z wykorzystaniem tego trochę egzotycznego instrumentu i wcale nie takiego oczywistego. W Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii podczas tego wtorkowego popołudnia, 20 minut po godzinie 5, już za chwilę. Taka piosenka, do której ja mam słabość i podejrzewam, że nie jestem sam, bo to będzie piękny duet Irena Jarocka i Marian Zacharewicz. To już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.

0: I proszę sobie wyobrazić, że z tą właśnie piosenką Lulu wygrała konkurs piosenki Eurowizji w 1969 roku. Takie właśnie najpiękniejsze melodie przypominamy regularnie w Radiu Pogoda. Za 3 minuty będzie 17:30, to jest dobry moment, żeby Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda powiększył się o kolejnego członka.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry pani Elżbieto, Kuba Kaleta z Radia Pogoda z tej strony.
2: Dzień dobry.
0: Proszę mi powiedzieć, dlaczego powinna pani trafić do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Przede wszystkim, bo jestem pogodna, to prosta odpowiedź. A po drugie, no jestem osobą bardzo radosną, wesołą, tańczącą, tak jak napisałam. Sprzątam, tańczę, śpiewam z wami piosenki, które znam. Pomagam ludziom, no po prostu zawsze do przodu, nigdy się nie oglądam za siebie.
0: A napisała również pani, że ma pani kontakt z maluchami w przedszkolu.
2: Tak, oczywiście, jako emerytka pracuję jeszcze w przedszkolu, właśnie jadę do pracy.
0: O.
2: Właśnie jadę do pracy, tak, to jest taka świetlica. No nie miałam do tej pory takiego doświadczenia, ale od roku mam, jadę do pracy, to jest świetlica, gdzie przyprowadzają wszystkie maluszki z całego przedszkola, a ja później się nimi opiekuję i czekamy razem na rodziców, więc się z nimi bawię, z nim czytam książki i różne wymyślamy zabawy.
0: To trzeba mieć mnóstwo energii, żeby się z tymi maluchami móc, no pewnie też czasem nad nimi zapanować, prawda, jak za bardzo tam brykają.
2: Oj tak, to trzeba mieć energii. Przyznam panu, że te 2,5-3 godziny, bo tyle tylko pracuję, albo aż tyle, to przychodzę do domu bardzo zmęczona. Ale powiem panu, że jak jadę i wchodzę tam, to dają mi taką pozytywną energię, tyle mi dają radości, takiego czegoś, co mnie nakręca po prostu, a już mam swoje 70 lat. Także jestem już taką starszą bardzo panią, ale ciągle w duszy młodą.
0: Super, bardzo miło mi to słyszeć. Pani Elżbieto, no powiem pani, że inaczej być nie może, jak oczywiście zostaje pani przyjęta do Klubu Pogodnych Ludzi. Do pani wędruje legitymacja klubowa oraz przypinka Radia Pogoda.
1: Witaj w klubie.
0: Mam nadzieję, że będzie pani nosić obie te rzeczy z dumą.
2: Ależ oczywiście, ja jestem słuchaczem Radia Pogoda prawie od początku.
0: O, świetnie.
2: Więc namówiłam już parę osób do tego, żeby słuchały te osoby. Nawet mam na Podkarpaciu, tam nie ma zasięgu i moja znajoma też słucha, ale tylko przez telefon, bo inaczej nie ma możliwości przez radio słuchać Radia Pogoda i czekamy, aż zasięg się zwiększy, żeby radio można Pogoda było słuchać właśnie tam, w tych małych, dalekich, odległych od Warszawy miejscowościach, bo ja mieszkam pod Warszawą, niedaleko.
0: Pani Elżbieto, bardzo pani dziękuję za przemiłą rozmowę, no i do usłyszenia.
2: No do usłyszenia i miłego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: A jeżeli państwo chcą dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, to ja zapraszam na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione, jak zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi. A my mamy dokładnie 17:30 i w związku z tym czas wysłuchać kolejnych najpiękniejszych melodii. Już teraz piosenka, która budzi wiele emocji i wiele wspomnień jednocześnie, to Edyta Gepert w Radiu Pogoda.

0: To są właśnie nieśmiertelne przeboje. To Zbigniew Wodecki, rzecz jasna, w Radiu Pogoda. To ja już teraz mogę Państwu zdradzić, że temu artyście na pewno jutro przez cały dzień będziemy regularnie poświęcać czas i będziemy słuchać jego piosenek, dlatego że jutro, no, obchodzimy dość istotną rocznicę związaną właśnie z nim. A znacznie wcześniej, bo po godzinie 18 zapraszam Państwa na audycję Aleja Sław w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej, która będzie gościć w studiu Radia Pogoda Tomasza Koniecznego, śpiewaka operowego, operującego basem, barytonem. To już po godzinie 18 w audycji Aleja Sław. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone wtorkowe popołudnie i słyszymy się jutro od godziny 14. A dzisiaj jeszcze oczywiście mnóstwo niezapomnianych, najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość na

0: naprawdę zwycięża.
1: Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
11: A, dokąd lecisz, Biedronko?
12: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
11: A co to za sklep?
12: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
11: Kumam.
13: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Dziś dość ciepło w większości regionów, jutro nieco większe różnice w temperaturze, bo od 10 stopni w północnej Polsce, w centrum około 20 do 27 na Podkarpaciu i jutro nieco więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i burze mogą zaskoczyć kierowców w wielu regionach. Dziś, jeśli zagrzmi, to przede wszystkim od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
10: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
12: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
13: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
12: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
10: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
14: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
10: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele Świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
15: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
10: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. I dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
16: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski zaprasza. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. Kostiuk przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku.
16: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
11: Pogoda.
10: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie śpiewak operowy. Absolutnie chyba najsłynniejszy polski bas-baryton. Ale czy właściwie polski? Tomasz Konieczny wystąpił chyba na wszystkich najważniejszych scenach operowych świata. No i świat zachwyca się nim nie od dziś. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę. Zaczynamy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

marzeną. A może pan na nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Tomasz Konieczny, witam.
2: Witam, witam Panią i witam Państwa.
1: Aktor, śpiewak przede wszystkim, ale tak zaczęłam od słowa aktor, bo debiut miał Pan, mówiąc młodzieżowym językiem, gruby na ekranie. Jak to się dzieje, że kończy się szkołę aktorską i ma się taki debiut?
2: No ja miałem porządny był. Znaczy, spotkanie było porządne z wspaniałym artystą, bo chodziło o Andrzeja Wajdę.
1: Tak.
2: Ja ten debiut nawet miałem nie po zakończeniu studiów, tylko jeszcze w trakcie studiów był ten film kręcony. No cóż, tak się złożyło i jeszcze do tego otrzymałem ogromną wtedy niespodziankę, prezent od Andrzeja Wajdy, ponieważ on chciał wykorzystać mój wizerunek, mnie, jako Zbyszka Cybulskiego, prawda, czyli chciał, żebym zagrał Maćka Chełmickiego z filmu Popiół i Diament, legendarnego filmu, gdzie Zbyszek Cybulski rozpoczął swoją ogromną karierę tym właśnie filmem, postacią Maćka Chełmickiego. Ja wtedy zgłębiłem cały życiorys Zbyszka Cybulskiego od początku do końca i to była ta właśnie ogromna korzyść. No i druga korzyść, która pozostała mi po tym spotkaniu z Andrzejem Wajdą, to była wieloletnia korespondencja listowa. Mam te listy, przechowuję jak relikwie, napisane odręcznie przez Andrzeja Wajdę, który zawsze odpisywał na listy. Czasami chwilę trzeba było zaczekać, ale zawsze odpisywał. Ja poczytuję sobie za ogromny zaszczyt, że mam taką korespondencję.
1: Mhm. No to jak to się stało? Tutaj aktorsko zaczynał pan naprawdę z wysokiego C, mówiąc muzycznie. To jak to się stało, że jednak ta muzyka wygrała i że jednak chyba częściej słyszymy pana niż oglądamy na ekranie?
2: No, z ekranem jakby skończyłem już, chyba że jest to ekran Met HD albo jakiegoś innego portalu streamingowego, który nasze opery, nasze spektakle gdzieś tam emituje. Ja zrobiłem tak naprawdę wszystko, żeby tym śpiewakiem nie zostać i ten zawód jednak mnie wybrał i kazał mi los pozostać przy tym zawodzie. Pojechałem na studia do Niemiec, na stypendium do Drezna, żeby wykluczyć możliwość zostania śpiewakiem operowym. No i tak się złożyło, że już w trzecim miesiącu pobytu na tych studiach, na tym stypendium w Dreźnie, zgłosiła się do mnie opera w Lipsku. Ja pojechałem na przesłuchanie i otrzymałem jedną z głównych ról w Prodanej Neweście Smetany. No i tak już zostało. To było na początku oczywiście karkołomne, bo głos był gdzieś tam kształcony osobno, ta moja technika aktorska osobno. Mhm. Technika aktorska była realizowana, była kształcona pod kątem filmu, czyli bardzo niewielkie takie poruszenia, spojrzenia, jakieś takie rzeczy, a tu na scenie operowej trzeba wykonać duży gest.
1: Mm-hmm.
2: No i to był to była pierwsza bolączka, pierwszy taki element, z którym musiałem się zmagać na początku mojej kariery.
1: Co jeszcze pojawiało się po drodze? O tym wszystkim porozmawiamy dosłownie za parę chwil. Tomasz Konieczny jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Konieczny, polski basbaryton, śpiewak operowy, który swoją przygodę ze sceną zaczynał od aktorstwa, ale bardzo szybko okazało się, że jednak śpiew to jest to, co płynie mu w żyłach.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
2: I tak spokojnie, powolutku rozwijałem sobie te nowe środki wyrazu. Po Lipsku była Lubeka, tam już śpiewałem same główne role. Potem po Lubece był Mannheim, również same główne role. I potem Düsseldorf jako taki teatr stały, a potem już zostałem wolnym strzelcem tak zwanym, z dużym debiutem w Operze Wiedeńskiej i konsekwencjami tego debiutu, bo to się rozpoczęła wtedy rzeczywiście światowa kariera. No i tak zostało, a co do aktorstwa, to proszę mi wierzyć, ja pewnie nie byłbym aktorem, gdyby nie fakt, że byłem po prostu przez mamę posłany rok wcześniej do szkoły. Ja chciałem studiować reżyserię jako młody człowiek i zdawałem sobie sprawę po kilku tam konsultacjach na Wydziale Reżyserii Teatralnej, że po pierwsze nikt mnie z Łodzi do Krakowa ani do Warszawy na reżyserię teatralną nie przyjmie, a po drugie, że jestem za młody, że jestem zbyt, że tak powiem, młodym człowiekiem, żeby studiować reżyserię. No wymyśliłem sobie aktorstwo i rzeczywiście to aktorstwo ukończyłem. Zagrałem kilka fajnych ról w różnych produkcjach teatralnych, ale również w produkcjach teatru telewizji. Mhm. W filmie u Andrzeja Wajdy jeszcze kilka było innych filmów, jakiś tam epizod w Ogniem Mieczem i takie tam różne historie, z których teraz po latach, jak gdzieś tam spotykamy się z znajomymi, to sobie żartujemy, czy cytujemy, czy puszczamy. Nawet ostatnio jakiś kolega puścił mi film, którego nie widziałem nigdy. To był film, w którym grałem chyba świadka na ślubie. Nie wiem, czy to nie była ekstradycja. Nie wiem, w każdym razie są też takie materiały, których pewnie nigdy jeszcze nawet w życiu nie widziałem. I czy ja żałuję, pewnie takie pytanie też by pani postawiła, tego, czy robię teraz to, co robię. No nie żałuję, dlatego, że na scenie operowej mam do czynienia z dużo większą wyrazistością, możliwością interpretacji, z dodatkowym elementem, jakim jest muzyka. Ten mój gest szeroki, ja bardzo go lubię, ja używam go chętnie. Czuję się na scenie operowej rzeczywiście jak ryba w wodzie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuszna.

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

w Krzyżówkach na Kujawach. Zderzyły się tam osobówka i motorower. Jedna osoba nie żyje. Bez poszkodowanych na szczęście na dolnośląskiej S8C, gdzie niedaleko węzła Szczodrów ciężarówka wpadła do rowu. Ruch w stronę Wrocławia tylko lewym pasem.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja cały czas jakby zastanawiam się i o to chyba chciałabym dopytać, bo powiedział pan, że pojechał pan wykluczyć to, że pan będzie śpiewał na scenie operowej. Co to znaczy? Dlaczego wykluczyć?
2: No bo mnie się opera w Polsce nie podobała. Aha. Ja szedłem do Teatru Wielkiego, czy to było w Łodzi, czy to było w Warszawie, i jako młody aktor, taki nowocześnie nastawiony do życia i do tej sztuki, którą chcę uprawiać, po prostu w pąsach wychodziłem ze wstydu, bo oni tam stali na tej scenie, duzi ludzie, tacy rozbudowani, już nie chcę mówić, używać innych sformułowań, statyczni, nic nie robiący, to było po prostu, był obciach. Tak ja to odbierałem przynajmniej wtedy, może młody, głupi, prawda? Jedyna opera, która mi się tak naprawdę podobała, to był Ubu Rex, Król Ubu w Teatrze Wielkim w Łodzi, opera Krzysztofa Pendereckiego z wspaniałą scenografią i reżyserią Starowiejski to robił, i to był właśnie ten moment, gdzie pomyślałem sobie tak, a kurczę, to może jednak coś być ciekawego. No a potem po wyjeździe do Niemiec, jak już tam pojechałem, żeby właśnie wykluczyć tę możliwość bycia śpiewakiem, bo ja byłem takim pokornym,

0: zmęczonym cielem, co dwie matki z się, jak już zacząłem gdzieś tam się uczyć śpiewu w Polsce, bo się zacząłem rzeczywiście dość wcześnie, no to mówię, to muszę przynajmniej być pewien, że to nie jest dla mnie, bo mówiło mi kilka osób, między innymi mój pierwszy nauczyciel śpiewu, Edward Kamiński, mówił mi, ja wiem, że ty kochasz teatr, ale i tak na życie będziesz zarabiał śpiewaniem. Ja mówię, tak, jedzie mi tu czołg, tak. No więc, więc pojechałem do tego Drezna na stypendium, żeby po prostu mieć to odhaczone, albo żeby nie pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiłem, prawda? I tak jak mówię, po 3 miesiącach, no... Tak się złożyło, że był pierwszy angaż, potem był drugi angaż, potem był angaż na stałe, potem były kolejne angaże, potem się okazało, że jestem w ogóle głosem wagnerowskim, co mnie już totalnie zaskoczyło, bo to była jakby zupełnie dla mnie obca, zresztą nie mówiłem wtedy po niemiecku, dopiero się uczyłem. No i tak już zostało, znaczy zacząłem potem, będąc w Lubece, zacząłem się uczyć partii Oresta w Elektrze, to była moja pierwsza niemiecka partia, a potem kolejnych partii i okazało się, że no Wagner chce koniecznie chcę Wagnera. Podoba mi się to. Podoba mi się również sposób narracji, jaką prowadzi to, jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o słowa, Ryszard Wagner w swoich utworach. Odkryłem też Ryszarda Straussa właśnie dzięki Elektrze. I tak już to zostało. Znaczy zacząłem drążyć, zacząłem się uczyć Wotana. Potem zmieniłem ten teatr na teatr w Mannheim, Narodowy Teatr w Mannheim, który już grał bardzo dużo Wagnera, między innymi Tristana, mojego pierwszego, zaśpiewałem właśnie w Mannheim. Jeszcze wtedy nie w postaci Gorvenala, którą teraz kreowałem w Metropolitan Opera czy w Barcelonie, tylko w postaci Króla Marka, czyli w basowej partii.
1: A ten piękny, głęboki głos, który państwo słyszą, należy do Tomasza Koniecznego, polskiego śpiewaka operowego, który dzisiaj jest gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: jak to dziewczyna.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie,
2: się...
3: Nie,
2: no, ja mówiłem. Nie, ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
6: Na zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
5: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
6: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
5: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
7: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze, Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka, www.zawady19.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
14: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
15: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
16: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
15: W sumie widzę, że humory macie.
17: No, a co mam płakać?
16: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
14: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
0: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
14: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
4: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie zagrają oto Arsenal i Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie padł remis 1-1. Początek meczu na Emirates o 21:00. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej Ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy.
4: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda.
14: Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam serdecznie w tej godzinie naszego spotkania, a przypominam, że dzisiaj moim gościem jest Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, który zawojował chyba wszystkie sceny operowe na świecie. Śpiewak operowy, który również w Polsce postanowił wrócić się do tradycji festiwalu operowego w bardzo wyjątkowym miejscu. Rozmawiamy o tym dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę, a najlepiej do 21:00. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry ponownie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM.
1: Dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Tomasz Konieczny. Wielu mówi o nim jako o wspaniałym głosie wagnerowskim. Wielu kojarzy go też jako wykonawcę partii Wotana. No i o tej drodze, między innymi do tego, jak Tomasz Konieczny stał się Wotanem, dzisiaj w Radiu Pogoda rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Potem był Parsifal, w którym pozwolono mi najpierw śpiewać taką mniejszą rolę Titurella, a potem już Amfortasa. No i potem był Wotan. Już pierwszy Wotan był w wieku 29 lat. Wotan to jest taka partia mamucia, jedna z najdłuższych partii w ogóle w historii literatury, najpoważniejsza. W tej chwili Wotan jest dla mnie jak członek mojej rodziny. Zaśpiewałem Wotana w Walkirii w 21 różnych produkcjach operowych, więc jestem troszeczkę takim weteranem, jeżeli chodzi o ten repertuar i te partie. Oczywiście ja nie mówię, że zaśpiewałem wszystko, czy wszystko mi się udało osiągnąć. Są jeszcze pewne elementy, które gdzieś tam chciałbym dołączyć do tego mojego kalejdoskopu. Ale bardzo dużo już z tego zrealizowałem. Bardzo, bardzo wiele. W tej chwili w zasadzie bawię się nowymi interpretacjami, nowymi możliwościami, jakie mogą się pojawić przy kolejnych produkcjach. Tak też zresztą było z Pierścieniem Nibelunga, bo przecież tych produkcji bardzo, bardzo wiele i w każdej produkcji można było wypróbować troszeczkę coś innego, inną troszeczkę interpretację. Zawód jest ciekawy, jest generalnie takim zawodem, który się w zasadzie nie nudzi. Nawet jak mamy powtórzenie tych, no w tej chwili w Metropolitan Opera śpiewaliśmy 7 spektakli plus jeden dodany przez dyrektora, dlatego że to było tak dobrze sprzedane wszystko. I muszę powiedzieć, że to wcale nie zmęczyło mnie, czy nie spowodowało jakiejś takiej nudy, jakiegoś zniechęcenia. Przeciwnie, właśnie z każdym spektaklem gdzieś tam coś nowego się pojawiało i no jestem bardzo zadowolony, że mam te dwie serie Tristana i Izoldy w tej chwili za sobą. Ja bardzo lubię śpiewać partię Gorvenala w Tristanie. To jest taki współczujący przyjaciel Tristana, który próbuje go w trzecim akcie za wszelką cenę ratować w jego agonii. Cierpi razem z tym Tristanem i dlatego lubię te partie śpiewać. Są niektóre partie, których nie lubię, mniej lubię, a tego Gorvenala bardzo, bardzo lubię śpiewać.
1: Mhm. A czy to jest tak, że jak już pan zaśpiewa daną operę wiele razy, daną partię, to jeszcze ją pan lubi, czy już pan sobie myśli o tym, że kurczę, już bym mógł tego jednak nie śpiewać?
2: To wszystko zależy od tego, jaka to jest partia. No, są takie partie, których generalnie nie lubię śpiewać, czy nie lubiłem nigdy, albo się do nich zraziłem. Do takich partii właśnie należy Teleramunt w Lohengrinie. Ja miałem bardzo dobry debiut w Dreźnie, potem były spektakle w Paryżu i potem było gdzieś Bayreuth. I to Bayreuth bardzo mnie sparzyło w tej roli. Ja nie lubiłem tej produkcji, nie czułem się dobrze i od tamtego czasu w zasadzie nie śpiewam tej partii. Znaczy zdarza mi się gdzieś tam pojedynczo spektakle zaśpiewać, ale nie jest to moja ulubiona partia. Podobną partią jest na przykład Pizarro w Fidelio Beethovena. To również jest taka partia, którą ja traktuję jako troszeczkę coś komercyjnego, prawda? Coś, co robię, no bo to jest mój zawód. Alberysia, na przykład Alberyka w Pierścieniu Nibelunga też już od paru ładnych lat nie śpiewam. Ostatni mój występ w tej partii, pożegnanie z tą partią było w 2019 roku w Metropolitan Opera. Zresztą to był ogromny sukces, który potem zaowocował wieloma angażami w Met. I tego też nie śpiewam. To jest też już jakby pozostawiam poza sobą. Ale takie partie jak Wotan, na przykład Borys Godunow, którego ostatnio śpiewałem, czy właśnie Gorvenal. To są partie, które absolutnie jestem ciekawy nowego rozdania, nowej propozycji, nowej interpretacji. Czasami się oczywiście zrzymam, jak mamy do czynienia z jakąś taką zupełnie odlecianą reżyserią, albo taką reżyserią, która nie stawia na pierwszym miejscu dzieła, tylko właśnie gdzieś tam jakieś przemyślenia reżysera, to wtedy się zrzymam mocno. A tak to po prostu lubię to, lubię powtarzać. To jest powtarzalność, to jest też część tego zawodu. Mhm. To jest bardzo ważny element pracy w tym zawodzie.
1: Jakie to jest uczucie, gdy wychodzi się na scenę? Nie dość, że tyle ludzi jest przed panem, to jeszcze cała orkiestra obok, bardziej z tyłu. Nie ogarnia jakaś panika wręcz?
2: No nie, to było ciekawe, bo w zasadzie od początku mojej kariery ja nigdy nie miałem poczucia właśnie jakiegoś problemu. Chociaż z wiekiem przychodzi pewna refleksja i rzeczywiście z wiekiem ta trema jest coraz większa. To jest w sumie niesamowite. Troszeczkę pozbawione takiego racjonalnego pomysłu, czy dlaczego tak jest. No ale tak jest. No, może człowiek się czuje coraz bardziej odpowiedzialny za to, co robi. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Trema jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Tego się nie da opanować, ale na pewno nie jest to trema przed tłumami. Tak bym tego nie nazwał. To jest trema bardziej przed tym, żeby nie zrobić czegoś niedobrego, prawda? Żeby się nie zbłaźnić gdzieś tam. To z tym się bardziej wiąże. Poza tym w miarę lat ja rzeczywiście coraz bardziej chyba zdaję sobie sprawę z problematyki czy trudności poszczególnych partii, które już wcześniej śpiewałem i które śpiewam. Jestem coraz bardziej świadomy i to też powoduje takie spojrzenie inne troszeczkę na tę problematykę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ale tu ruch.
3: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
2: O, kwiat pszczelej młodzieży.
3: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
2: Tu zapylam tam z tobą.
4: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
0: Reklama.

0: Opera, śpiew operowy i Tomasz Konieczny. Absolutna gwiazda polska na międzynarodowej scenie operowej. Dzisiaj gości Walei Sław, Radia Pogoda. Tomasz Konieczny występował chyba już absolutnie wszędzie. Tak sobie myślę. Zapraszam na kolejną część naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mówi pan, że jest pan jakby coraz bardziej świadomy i zastanawiam się tutaj trochę w kontekście głosu. Czy pan też na przykład zauważa, że pański głos się zmienia?
3: Głos się zmienia rzeczywiście całe życie. No, głos ludzki to jest część naszego ciała, czyli to ciało się zmienia, jak wiemy, w ciągu życia. Aczkolwiek głos jest takim organem, który bardzo mało się zmienia, jeżeli chodzi o takie brzmienie. Natomiast to, co ja czuję, to czuję różne sposoby by potraktowania tego głosu, czy głos inaczej się we mnie układa, czy no też w miarę rozwoju technicznego, czyli zdobywania kolejnych stopni tamtego rozwoju technicznego, tego warsztatu, no też ma się inny jakby, to obciążenie głosu jest inne, no jak to, ile na początku to wszystko idzie tak na żywioł, po prostu człowiek chce wszystko wyśpiewać i produkuje się tym głosem w pełni cały czas i potem może się nie zdziera, ale no, może jest to po prostu na 100%, prawda? Człowiek chce na 100% się zaprezentować, no i potem musi odpoczywać. Oczywiście ta regeneracja w młodym wieku też następuje dużo szybciej niż jak człowiek już parę lat ma. A teraz, jak jestem w moim wieku, no to ja już widzę, że gdzie tylko można, to staram się oszczędzać, prawda? Oczywiście są bardzo ważne elementy partii, które trzeba wyeksponować, ale tam, gdzie można coś ciszej zaśpiewać, czy powiedzieć wręcz, tak recytować, to robię. To jest bardzo ważne również w utworach Wagnera, bo utwory Wagnera są po części pewną melorecytacją.
2: Powiedział pan, że trochę jakby to Wagner pana wybrał. To trzeba mieć odpowiednie warunki również głosowe, żeby właśnie spełniać się w tej interpretacji? Czy to jednak jest taka cecha osobowościowa, że to jednak pan poczuł tę muzykę i dlatego panu tak świetnie idzie?
3: No to są obydwie te sprawy. Mianowicie, żeby śpiewać Wagnera, trzeba mieć rzeczywiście odpowiedni rodzaj głosu. No i Wagner sam przecież pisał na różne rodzaje głosów. Napisał na bas barytona, pisał na tenora, pisał na wysoki sopran, pisał na niski sopran, dramatyczny, mniej dramatyczny. Także to rozróżnienie następuje już tak samo z siebie, prawda? W stosunku do poszczególnych partii. No to, co wyróżnia głosy tak zwane wagnerowskie, to jest z pewnością wolumen, albo pewien zespół alikwotów, czyli takich składowych głosu, które pozwalają temu głosowi być ponad orkiestrą. Pozwalają się jakby, mówię, ja nie lubię tego określenia, przebić się przez orkiestrę, bo to w ogóle nie chodzi o przebijanie, ani gdzieś tam tłoczenie się z tą orkiestrą, ani przepychanie. Chodzi o to, że ten głos istnieje, pomimo całego składu orkiestrowego, dużego nawet, ten głos po prostu jest w stanie być obecny. Mhm. I to jest rzeczywiście pewien, to się wiąże z organiką, z organicznością tego, bardzo jest to indywidualna cecha. To jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa to jest takie zamiłowanie do właśnie melorecytacji, czy do gotowość do zrozumienia tego tekstu w pełni. Bo nie da się Wagnera śpiewać, nie rozumiejąc, o co chodzi. To tak jakby się grało Hamleta, I po prostu mówiło się być albo nie być, to jest pytanie i po prostu nie robiło się z tym nic, nie rozumiało się tego tekstu, to trzeba rozumieć. To musi być zrozumiałe i rzeczywiście Wagner też wymaga w wielu swoich partiach bardzo ścisłej, może nie ścisłej nawet, tylko bardzo precyzyjnej interpretacji. Są takie partie, które w ogóle żyją z interpretacji, dlatego taka partia jak partia Wotana jest bardzo dyskutowaną partią, bo Wotan potrafi być śpiewany bardzo różnie przez bardzo różnych śpiewaków. I to w historii tego utworu na przestrzeni tych 150 lat, bo tyle minęło od prapremiery Pierścienia Nibelunga, byli bardzo różni koledzy, bardzo różnie Wotana śpiewający. Nawet są takie opracowania, gdzie jest mowa o tym, że partia Wotana żyje z interpretacji śpiewaka.
0: i do Wotana, i do różnych interpretacji operowych i nie tylko. Wrócimy jeszcze dzisiaj w rozmowie z Tomaszem Koniecznym w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: Zastanawiałam się, dlaczego pan zdecydował się na to, żeby włożyć tyle energii i zaangażowania w to, żeby taki festiwal jak Baltic Opera Festival w Polsce powstał?
2: No, festiwal narodził się z pobudek bardzo ideowych w pandemii, czyli w roku 2020. Pozbawiono nas pracy. Ja szukałem wtedy usilnie możliwości organizacji występów, nie tylko dla mnie, tylko dla w ogóle kolegów freelancerów. Mhm. Myśmy po prostu zostali pozbawieni takich podstawowych praw, prawda?

0: Beyoncé'ą zrobił się no taki benefis mimowolny, gdzie ci artyści no nie byli, nic nie zyskali na tym, jeżeli chodzi o te sprawy egzystencjalne. Ja wspominam miło to wszystko, co tam się wydarzyło. Ja wtedy pomyślałem sobie, myśmy występowali w takim betonowym amfiteatrze na granicy czesko-austriackiej w Mikulowie. Mhm. Miejscu kompletnie nie nadającym się do grania opery. I pomyślałem sobie, mój Boże, i tutaj można zrobić coś takiego, można dwa razy zagrać Latającego Lendera, dwa razy Tristana, a my mamy Operę Leśną, miejsce, które było dedykowane graniu opery od 1909 roku. To miejsce jest wspaniale wyremontowane 2010-2012, zadaszone w tej chwili, więc tym bardziej to ryzyko pokazania tam tych tytułów nie jest jakieś bardzo duże. Myśmy rok temu mieli drobny deszcz w Salome i z powodzeniem udał się ten spektakl, można było go grać. I my tam opery nie pokazujemy, więc zacząłem działać, zacząłem się kontaktować z decydentami. Najpierw próbowałem w Trójmieście z władzami lokalnymi, tam niestety nie było żadnego zainteresowania, boleję nad tym, więc udałem się do Ministerstwa Kultury i zacząłem rozmawiać z urzędnikami w Ministerstwie Kultury i rzeczywiście okazało się, że jest duże zainteresowanie, że jest chęć, szczególnie ze strony ówczesnego wiceministra kultury, który pochodził z Gdańska i który jest melomanem i wagnerianinem do tego, jak się okazało, potem. Mhm. I on wręcz mówił, mowa tutaj o Jarosławie Selinie, że panie Tomaszu, pan mi z nieba spadł, bo ja chciałem od dawna ten festiwal zrealizować, więc to nie była moja opcja polityczna, muszę to jasno powiedzieć, natomiast jak ja się czegoś zabieram się za coś, to potem jestem śpiewaniem, prawda, to nie spocznę, dopóki nie wypróbuję wszystkich możliwości, dopiero potem odłożę to ewentualnie. Więc rzeczywiście tam to, co zadeklarowało ministerstwo wówczas, to wszystko zostało spełnione, aczkolwiek nie w roku 2021. Mhm. Zaczęliśmy pracę nad festiwalem 2023. Organizację nad festiwalem przyjęła Opera Bałtycka. Myśmy doprowadzili do tego, żeby Opera Bałtycka była instytucją współprowadzoną przez Skarb Państwa, co było oczekiwanym faktem przez Operę Bałtycką i przez Urząd Marszałkowski. No i zaczęliśmy ten festiwal realizować. Festiwal oczywiście wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych, ale również ludzkich. I ja muszę powiedzieć szczerze, że w tej chwili te 4 lata, ja w zasadzie nie ma miesiąca, kiedy nie chciałbym rzucić po prostu papierami i już więcej tego nie robić. Tak jest trudno. Tutaj chodzi szczególnie o pozyskiwanie środków finansowych. Wiadomo, że kultura w naszej części świata no, jest utrzymywana przez państwo, przez środki publiczne. I tutaj mówię, no, ogromny szacunek dla Orlenu, który postanowił nas wspierać w perspektywie 3-letniej. Ogromny również szacunek dla marszałka Pomorskiego, który zadeklarował zaraz po pierwszym festiwalu wsparcie dla festiwalu w wysokości 1 000 000 zł corocznie, bez perspektywy, czyli w perspektywie wieloletniej, bez ograniczenia. No i Ministerstwo Kultury, które najbardziej mozolne są te nasze rozmowy, dlatego, że ministerstwo przyznaje te środki z roku na rok i to niestety bardzo nam utrudnia naszą pracę. Kontraktowanie artystów na za 2 lata, za 3 lata. My powinniśmy za 4 lata już w tej chwili kontraktować artystów. Mhm. Staje się bardzo mozolne, trudne, uciążliwe, no ale robimy to.
1: Opowiada dzisiejszy gość Aleisław Radia Pogoda, śpiewak operowy Tomasz Konieczny. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
3: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
0: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
0: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
2: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Halina Frąckowiak.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przypominam, że słuchają Państwo Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Konieczny, polski bas-baryton, śpiewak operowy, który zawojował chyba absolutnie wszystkie sceny operowe na świecie, a na pewno te najważniejsze. No i też osoba, która postanowiła wskrzesić tradycję festiwali operowych w Polsce. Wybrał też ku temu miejsce niezwykłe, bo Sopocką Operę Leśną.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja się przyznam pani i państwu, że to, co mnie przekonuje do tego projektu, to jest taka niezwykła autentyczność tego miejsca, niezwykła akustyka, również ten kanał orkiestrowy, który nie został zniszczony po II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej, jest taki, jaki stał wcześniej. Tam wielkie legendy występowały w tym miejscu przed II wojną światową. Festiwal był nazywany Bayreuth Północy i my po 80 latach udało nam się reaktywować to miejsce na potrzeby grania opery. Na razie z sukcesem dużym. Mogę się pochwalić też tym, że mamy na festiwalu publiczność bardzo różną, niekoniecznie takich zajadłych melomanów, którzy w tej chwili w Bayreuth czy w Salzburgu są też w podeszłym wieku już. Więc to jest też ogromny problem, który nas, ta zmiana pokoleniowa, która nadchodzi. U nas ta publiczność jest młoda, ona przychodzi czasami z plaży, ludzie są zaciekawieni, chcą zobaczyć, co tam się dzieje, co oni robią, co to takiego opera, prawda, bo dużo tych ludzi jeszcze nigdy nie było w operze. I to jest absolutny element dodany, to jest wielka korzyść, wielka, dla mnie osobiście wielka radość. Zresztą koledzy za granicą na różnych festiwalach zazdroszczą nam tej publiczności takiej młodej. Ale z drugiej strony też moje środowisko operowe bardzo nas wspiera. W komitecie honorowym tego festiwalu mamy bardzo wielu dyrektorów najważniejszych instytucji operowych na świecie, w tym dyrektora MET Petera Gelba, czy dyrektora Opery Wiedeńskiej Bogdana Rosicza, czy Dominika Meyera, byłego dyrektora Wiener Staatsop i również La Scali, czy Katarinę Wagner, która jest dyrektorką naczelną, intendantką Bayreuth Festspiele. Więc liczymy na tych ludzi. Ja też pochwalę się, mieliśmy koncerty promujące festiwal w Nowym Jorku i w Waszyngtonie 30 marca, 1 kwietnia. W koncercie 30 marca w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku wystąpiła z nami cała moja obsada Tristana. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy. To jest prestiż, obsada najlepszego teatru operowego na świecie zgodziła się wesprzeć te moje poczynania, ponieważ wierzą w tę inicjatywę. Wierzą, że to jest potrzebne, właściwe i że trzeba to robić. Mieliśmy Liz Davidsen, o której się mówi głos stulecia, Jekaterinę Gubanową, osobę, która zjadła zęby na śpiewaniu Wagnera, Michaela Spiersa, który był śpiewakiem roku dopiero co, baritenora, który śpiewał Tristana, Ryana Speedogreena, który w tej chwili jest taką wschodzącą gwiazdą Metropolitan Opera w moim fachu, w fachu basbarytonowym. Ci wszyscy koledzy byli na miejscu, śpiewali z nami. Mało tego, mieliśmy na tym koncercie śpiewającą wspaniale Toskę Aleksandrę Kurzak, która w tym czasie śpiewała dwie partie w Metropolitan Opera. Mieliśmy Piotra Buszewskiego, który śpiewał Alfreda w Trawiacie i który zresztą wystąpi na festiwalu w tym roku. Mieliśmy również Monikę Radecką, bardzo zdolną, młodą sopranistkę, która jest w tej chwili w zespole Opery Wrocławskiej. Monika Radecka będzie śpiewała jedną z głównych ról na festiwalu. Mieliśmy również Andrzeja Jagodzińskiego, naszego wspaniałego, legendarnego jazzmena, który łączy Chopina i w ogóle muzykę klasyczną z jazzem. Te koncerty były bardzo atrakcyjne. Myśmy nie mogli ogłosić koncertu 30 marca publicznie, bo byśmy się nie pędzili od ludzi, którzy mieli ochotę przyjść na to wydarzenie. No i powołaliśmy do życia w Ameryce organizację amerykańską, American Friends of Baltic Opera Festival. Organizację, która ma nas wspierać, która ma również zbierać środki na festiwal z tych prywatnych prywatnych funduszy amerykańskich. Po prostu Amerykanie znają to w ten sposób, wiedzą, że kulturę wysoką trzeba wspierać prywatnie. My tego kompletnie nie znamy. To jest nieznane na naszym rynku. Ja chciałbym to zmienić. Zresztą jest to po myśli również urzędników Ministerstwa Kultury, którzy zawsze się mnie pytają, na co z prywatnym sponsoringiem. Ja mówię, panie ministro czy panie ministrze, a co z prawodawstwem podatkowym, które umożliwi odliczenia dla prywatnego sponsora, bo na razie nic nie mamy takiego. No i wtedy się ta dyskusja oczywiście kończy. Także tutaj też będę apelował do polityków. Stwórzcie państwo takie prawo, które będzie nam umożliwiało pozyskiwanie prywatnych funduszy, prywatnych sponsorów. Oni naprawdę są w tej chwili gotowi po tym najedzeniu się już w świetnych knajpach, po wyjazdach we wszystkie możliwe strony świata. Ci ludzie będą teraz zainteresowani wspieraniem tej wysokiej kultury, wysokiej sztuki, no bo taka jest kolej rzeczy. To robią ludzie na świecie, uczmy się od nich, prowadźmy to. Więc ta działalność moja w tej chwili jest taka bardzo wielotorowa, ale przynosi skutki, prawda? Potem mieliśmy koncert również w Wiedniu 8 kwietnia w Ambasadzie Polskiej. To już drugi taki koncert. Rok temu też taki koncert promujący festiwal się odbył. Tutaj ogromne podziękowania dla pana ambasadora Zenona Kosiniaka-Kamysza za to, że wpuszcza nas do siebie, do ambasady i że tam możemy zaprezentować festiwal. Pojawiają się recenzenci, pojawiają się krytycy, piszą o Polsce w superlatywach, chwalą, mówią o tym, opowiadają o tym wspaniałym obiekcie, jakim jest Opera Leśna, z którego Sopot jest dumny, a my możemy być jako Polska jeszcze bardziej dumni, wydaje mi się. No i jeżeli chodzi o polskich śpiewaków, to w ogóle powinniśmy być dumni i bladzi, dlatego że w tym roku w Metropolitan Opera 7 Polaków w głównych rolach. To jest absolutny ewenement.
1: To nie koniec naszej rozmowy. Tomasz Konieczny wróci ze swoją opowieścią dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam państwa do tego, żebyście zostali państwo z nami, z Radiem Pogoda i z Aleją Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dokąd lecisz, Biedronko?
1: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
0: A co to za sklep?
1: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
0: Kumam.
2: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills, Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Dzień dobry. Przypominam, że to program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Tomasz Konieczny, polski bas-baryton. Człowiek, którego ludzie fascynujący się operą rozpoznają absolutnie po pierwszych dźwiękach. Człowiek, o którym bardzo dużo osób mówi, mój ukochany wykonawca pieśni Wagnera. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na tę rozmowę.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Tak sobie myślę też o tym, że skoro Polacy występują właśnie w Nowym Jorku, w ogóle na świecie, to czy to jest w pewnym sensie ucieczka z Polski?
2: No, ta ucieczka jest wymuszona. I ona jest wymuszona warunkami egzystencjalnymi. To jest kolejny apel do polityków. Jeżeli za chwilę czegoś nie zmienimy i instytucje kultury, w tym opery, nie zostaną odpowiednio dofinansowane, no to stracimy wszystkich utalentowanych młodych ludzi. Dlatego, że oni, my jeszcze, moje pokolenie jeszcze jest związane troszeczkę ideowo z naszym państwem. My chcemy robić coś jakby za friko, ekstra. Chcemy promować Polskę, chcemy robić coś dla Polski.
1: W czynie społecznym.
2: No tak, no w czynie społecznym, no, czy prawie w czynie społecznym. Natomiast ci młodzi ludzie, to nowe pokolenie, oni już nie mają takich imperatywów. Oni chętnie to zrobią, ale no uważają, słusznie zresztą, że przecież to jest normalna robota, praca i za nią trzeba zapłacić. Więc tutaj apel do polityków, no jak się nie zmieni troszeczkę kwestia finansowania tych instytucji kultury, a w tej chwili jest w ogóle taka sytuacja, że oczywiście trzeba oszczędzać to na czym, najlepiej zaoszczędzać na kulturze, prawda? Wręcz te niektóre dotacje państwowe dla instytucji są wręcz obniżane, czy zwleka się z przyznawaniem tych funduszy w perspektywie roku budżetowego. To jest naprawdę bardzo niedobry kierunek nie rozwoju, tylko właśnie zwijania się kultury. Ja przestrzegam przed tym, apeluję. Potem się dziwimy, jak w zamierzchłych czasach, że Polska gdzieś tam przestaje istnieć, albo że Polska nie ma jakiejś silnej pozycji, jeżeli chodzi o kulturę na świecie. Mamy bardzo silnych zawodników w tej chwili. Tu mówię celowo zawodników, porównując ze sportem, bo mamy naprawdę wspaniałych śpiewaków, wspaniałych artystów. Zróbmy wszystko, żeby tych artystów w Polsce również prezentować i zachować ich dla nas, tak jak to robią wszystkie mądre instytucje kultury na świecie, które korzystają pełnymi garściami z byłych adeptów swoich studiów operowych, takich instytucji. No u nas ci koledzy, ponieważ nie ma na to środków, no to ci koledzy oczywiście kontynuują potem edukację czy pracę w instytucjach zagranicznych. No i jeżeli ktoś ma wybrać kontrakt w Polsce za 1/3 ceny, którą zarobi za granicą, no to siłą rzeczy wybiera za granicę, prawda? W tej chwili już też nie ma barier dotyczących agencji. Mamy też świetnego polskiego agenta Marcina Kopcia, który robi naprawdę świetną robotę na świecie. Mamy zainteresowanie zagranicznych agencji polskimi artystami, takie mocne zainteresowanie. Ten moment powinniśmy wykorzystać. My powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby tych naszych kolegów konsolidować, chociażby przy Baltic Opera Festival. Tylko w tym roku myśmy chcieli zagrać Turandot, w której miała wystąpić Aleksandra Kurzak. Aleksandra była absolutnie gotowa do tego, żeby to zrobić. No cóż, no zabrakło nam środków, prawda? Więc apeluję do państwa, kultura, szczególnie kultura wysoka, stanowi soft power. I tu z naciskiem na power. My naprawdę poprzez kulturę możemy ludziom opowiadać najlepiej o patriotyzmie, najlepiej o naszych talentach. Możemy, to jest realny potencjał. I również ten obiekt, czyli Opera Leśna, potencjalnie ma bardzo dużą wartość na arenie międzynarodowej. Zresztą ten obiekt jest rozpoznawalny za granicą, szczególnie w niemieckojęzycznym świecie, jako właśnie obiekt, którym odbywał się kiedyś przed II wojną światową wielki, wielki festiwal operowy. To jest amfiteatr na 5000 osób. Powinniśmy stanąć na głowie, żeby to utrzymać i żeby prezentować bardzo atrakcyjne widowiska, na które przyjedzie nam cała masa melomanów z zagranicy. Wielu Amerykanów po tych naszych koncertach deklaruje w tej chwili przylot do Polski i chęć zobaczenia festiwalu. Także poza tym też jest to taka naturalna platforma gdzieś do spotkania kultury polskiej z kulturą chociażby niemiecką, prawda? To był jednak festiwal niemiecki przed II wojną światową, grający całego Wagnera z wielkimi nazwiskami. I ta platforma jest bardzo naturalna. Cała prasa nasza, The Times, Die Welt, różne gazety, które były obecne na naszych odsłonach festiwalu, podkreślają ten fakt, że jest to platforma, jest to most, który możemy zbudować między poszczególnymi nacjami, realnie, bez jakichś potwornie dużych nakładów. No i proszę Państwa, ja pamiętam, jak usłyszałem informację dotyczącą sponsoringu Orlenu, że tam 99% sponsoringu jest poświęconych sportowi. No, fajnie, tylko i sport też jest bardzo ważny, tylko dlaczego 99%? Przecież my naprawdę mamy się czym chwalić w tej chwili. Jest tutaj ogromne ukłony w stronę Orlenu, który nas w perspektywie trzyletniej wspiera. To jest pięknie, że to robicie i to jest naprawdę myślenie perspektywiczne. To jest strategiczne myślenie perspektywiczne. My pracujemy przy tym festiwalu, współpracujemy z krajami nadbałtyckimi. Przecież to jest też politycznie w tej chwili bardzo ważne. Z drugiej strony chcemy współpracować z krajami Wyszehradu. Za rok, mogę już o tym mówić w tej chwili, będziemy realizować koprodukcję Wolnego Strzelca Webera z Teatrem Narodowym w Pradze. Będziemy również realizować koprodukcję z Teatrem Studio z Warszawy, koncertowe wykonanie opery wolnościowej Fidelio, którą będziemy chcieli pokazać gdzieś w Trójmieście, w jakiejś przestrzeni stoczniowej. Bardzo ważne wydarzenie z już w tej chwili zapowiedzianą, świetną obsadą solistów. No a obsada, którą mamy w Walkirii, to jest obsada, której nie powstydziłby się pewnie żaden teatr operowy na świecie.
1: Tomasz Konieczny, śpiewak operowy polski, bas-baryton, rozpoznawalny absolutnie na całym świecie, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Przypomnę tylko Państwu, że wcale tak łatwo z panem Tomaszem nie było się umówić, a to między innymi dlatego, że rzadko kiedy bywa w naszym kraju, a gdy już jestem w Polsce, no to operowo i nie tylko jest to wielkie święto. Za chwilę wracamy z naszą rozmową.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A może my jako polska publiczność nie jesteśmy gotowi na operę?
2: My jesteśmy bardzo gotowi. Obserwuję te ogromne grupy polskiej publiczności przylatujące czy do Wiednia, czy do Nowego Jorku, czy do Monachium, Bayreuth, Berlina. Ludzie są naprawdę zainteresowani, tylko ludzie są zainteresowani przeżywaniem kultury na wysokim poziomie. I podkreślam, wysokiego poziomu i jakości nie będzie za marne pieniądze. I nas naprawdę, jako duży, środkowoeuropejski kraj, świetnie się rozwijający, naprawdę nas stać na to, żebyśmy zainwestowali w ten element życia społecznego. Bardzo ważny. Soft power, powtarzam. Rozumieją to Rosjanie, rozumieją to Amerykanie, rozumieją to Niemcy. W zasadzie my tego nie rozumiemy. Czesi to rozumieją. Przecież ile oper czeskich jest grywanych na świecie, w różnych miejscach. A u nas jak na lekarstwo. No, próbuję to na tyle, na ile mogę, potrafię i jestem władny zmienić. Oczywiście nie mam żadnej pozycji decydującej. Mogę tylko apelować i prosić w Ministerstwo Kultury. No i rzeczywiście Ministerstwo finansuje festiwal. Chwała im za to, że tak się dzieje. Ja tylko apeluję, zróbmy to w perspektywie kilkuletniej, a nie jednorocznej, bo my wtedy nic tak naprawdę nie możemy zdziałać. Róbmy to tak, żebyśmy wykorzystali te małe środki, niewielkie środki, jakie mamy do dyspozycji w porównaniu z festiwalami w Salzburgu, czy Bayreuth, czy innymi teatrami. Wykorzystajmy te środki racjonalnie, a wykorzystamy je racjonalnie, jeżeli będziemy mogli kontraktować artystów na kilka lat do przodu. Tak postępują wszystkie duże teatry operowe na świecie.
1: Czyli jeśli spojrzymy w pana grafik, to ma pan już do którego roku zaplanowane koncerty?
2: Moje są tak na 4-5 lat do przodu są, powiedzmy, że ten 4-5 rok jeszcze nie jest zapełniony, ale na 3 lata do przodu to już jest taki, jest gęsto. No i do tego oczywiście jest jeszcze ten festiwal, który sobie wziąłem na bary, takie moje trudne dziecko, czasami krnąbrne.
1: Ale kochane.
2: No kochane, jak każde dziecko oczywiście. No ja wierzę w ideę tego festiwalu, ponieważ tam podczas spektakli dzieje się coś naprawdę wyjątkowego, niezwykle autentycznego. To, co robimy, jest pełne pasji i jest przede wszystkim pełne prawdy, bo my, ten nasz team realizujący festiwal, jest naprawdę niezwykle zaangażowany ideowo. My wierzymy w to, co robimy. My nie robimy tego dla pieniędzy, bo ja nie chcę tutaj mówić o konkretnych rzeczach, ale ja nie wiem, czy istnieje taka druga instytucja w Polsce, w której ten pion dyrektorski po prostu zarabia tak niewielkie pieniądze. To jest od początku, podczas pierwszej odsłony, ja w ogóle nie mówiłem o pieniądzach, jeżeli chodzi o moją osobę na przykład, prawda? No i mimo to niestety, tak mówię, czasami opór jest bardzo duży i ja go nie potrafię zrozumieć, bo te elementy, które my podajemy na tacy, te wszystkie korzyści, jakie mogą wypływać z realizacji tego festiwalu, są przeogromne. I proszę pamiętać, że tam, gdzie dialog polityczny nie funkcjonuje już, gdzie ten konflikt jest za wysoko, to muzyka potrafi jednoczyć. I widowiska operowe też potrafią być katalizatorem emocji, potrafią spełniać taką rolę rytualną. Ja się o tym przekonałem wielokrotnie w mojej karierze, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie utwory Ryszarda Wagnera, że to działa. Więc cóż, proponujemy coś jak na tacy, proponujemy już taką bardzo ugruntowaną w tej chwili markę tego naszego festiwalu. Proponujemy współpracę w basenie Morza Bałtyckiego, w kraje Wyszehradu i potrzebujemy państwa atencji, potrzebujemy państwa wsparcia.
1: Mówi pan o wyjątkowości Opery Leśnej. Występował pan na absolutnie największych scenach na świecie. Jest jeszcze jakieś miejsce, w którym chciałby pan wystąpić?
2: Owszem, są teatry, w których nie wystąpiłem jeszcze, chociażby Covent Garden. To jest jakiś taki, nie wiem dlaczego to tak się wydarzyło, tam na pewno chciałbym wystąpić. Czy gdzieś jeszcze? No, pewnie w wielu miejscach. W Barcelonie teraz wystąpiłem, świetny teatr, wspaniały, duży, świetna akustyka, piękne miejsce. czy gdzieś jeszcze. No, dużo jest teatrów na świecie. No, człowiek by chciał oczywiście pozwiedzać tego świata troszeczkę w taki czy w inny sposób, skoro już się płaci tę wysoką cenę za bycie śpiewakiem. Cena jest wysoka, bo się po prostu cały czas jest w podróży.
1: No właśnie. Każdy tydzień chyba u pana to jest jakieś inne miejsce. Pan w ogóle bywa w domu?
2: No, w domu bywam rzadko. Bardziej rodzina bywa u mnie. Są miejsca, w których przybywam, są bardzo atrakcyjne, zarówno dla starszych osób, jak i dla młodszych osób. Więc tam chyba nikt nie cierpi nad tym. Co tydzień nie. No, my pracujemy w takiej perspektywie raczej miesięcy. Miesiąca, dwóch miesięcy. Więc ja w tej chwili poleciałem do Barcelony 8 grudnia, z tego co pamiętam. Z Barcelony leciałem prosto do Nowego Jorku 1 lutego i wróciłem teraz do Wiednia 8 kwietnia, więc byłem cztery miesiące byłem w zasadzie w podróży. No ale tak jak mówię, no człowiek się do tego przyzwyczaja, człowiek zaczyna to traktować jako po prostu drugie takie ubranie, drugą skórę i ja też lubię podróżować, więc dla mnie nie stanowi to jakiegoś strasznego problemu.
1: No ale tak, wtedy na przykład, gdy jest pan w Nowym Jorku, mieszka pan w hotelu?
2: Nie, ja hoteli unikam, nie lubię hoteli. Mam kolegów, którzy wolą mieszkać w hotelach. Staram się zawsze wyszukać jakiś apartament, w którym mógłbym zamieszkać. W Nowym Jorku jest to szczególnie trudne, bo tam jest w ogóle trudno o mieszkania, szczególnie takie na wynajem, ale też sobie radzimy jakoś między kolegami tam. Niektórzy koledzy mają mieszkania w Nowym Jorku i wtedy staramy się te mieszkania odnajdować. No w Wiedniu to jest w ogóle, Wiedeń to jest, traktuję jako taką moją artystyczną ojczyznę. Już wiele lat temu inwestowałem tam w kupno mieszkania niewielkiego, więc tam przyjeżdżam w zasadzie do siebie. Jeżeli chodzi o inne miasta, jak Barcelona, w Barcelonie nie jest tak trudno znaleźć fajny apartament i rzeczywiście mieliśmy wynajęty taki apartament, w którym spędzaliśmy też święta Bożego Narodzenia i było bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No i w innych miejscach tak samo. Staram się szukać po prostu mieszkania, które gdzieś tam będzie spełniało takie warunki trochę, no, takiej ala domowe, prawda? Że będę mógł się czuć, nie, że mi ktoś codziennie wchodzi, żeby posprzątać, wymienić ręczniki, ja się potem nie potrafię w tym odnaleźć. Mnie to strasznie wszystko irytuje. No, do tygodnia czasu jestem w stanie sobie wyobrazić, hotel jest okej. 10 dni, powyżej tego okresu to już wolę być jednak gdzieś tam na własnym, w jakimś mieszkaniu. Także tak to wygląda i... Nie, hoteli nie lubię.
3: Powiedział człowiek, który podróżuje po całym świecie i występuje na scenach operowych, absolutnie tych największych. Tomasz Konieczny jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. I do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: jak przygoda to, tylko w Warszawie, Warszawie, jak Warszawa to.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Przypominam, że dziś gościem, ale i sław Radia Pogoda jest Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, polski bas-baryton, zachwycający głosem absolutnie cały świat.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Miewa pan czasami w ogóle wolny czas, tak zwany?
2: Tak, no bywa, aczkolwiek im bliżej festiwalu, tym oczywiście tego czasu mniej. Mhm. Ale bywa, no bywają momenty, kiedy tego czasu trochę jest wolnego. Ja ostatnio bardzo dużo spaceruję, więc też tak sobie wyłuskuję ten wolny czas, te dwie godziny. Jeżeli idę na dwie godziny, to powiedzmy przejdę tam te 10-12 kilometrów, czuję się lepiej, czuję się potem odprężony, zdystansowany i polecam wszystkim. Chodzenie na piechotę, tak, to jest świetna rzecz.
0: Jak się śpiewa już na takim poziomie, to pan jeszcze ćwiczy głos sam dla siebie.
2: Ale oczywiście naturalnie, no nasz zawód jest zawodem, w którym my się całe życie uczymy. Także my cały czas musimy tę wiedzę pochłaniać i jeżeli chodzi o poszczególne partie, które już nawet się śpiewało wielokrotnie, to one też są, zawsze jest możliwość poprawienia czegoś, skorygowania, zawsze jest możliwość wypracowania pewnych innych technicznych elementów w głosie. To jest never ending story.
0: Ale to tak się zastanawiam, bo to jednak jest sposób, mówiąc tak trochę... trochę potocznie, bardzo donośnego śpiewu. Sąsiedzi nic nie mają przeciwko.
2: Ale ja w domu raczej nie śpiewam.
0: Okej.
2: Okay. Nie, no my chodzimy do opery, mamy tam możliwość skorzystania z pomieszczeń specjalnie przeznaczonych do ćwiczenia. No jedyny taki moment, kiedy rzeczywiście w domu, w mieszkaniu dużo śpiewałem, to było w czasie pandemii, kiedy byłem w Wiedniu i kiedy rzeczywiście wtedy codziennie ćwiczyłem w mieszkaniu, ale wtedy nikt się nie dziwił temu, no bo gdzie my dzisiaj mieli ludzie to robić, jak byli zamknięci, musieli siedzieć w domu. Mhm. To nie było innej możliwości. No,
0: tam, nie przyszedł nikt na skargę?
2: Nie. Zresztą w Wiedniu, Wiedeń to jest miasto muzyki, miasto opery, tam nikt się specjalnie nie dziwi, jak właśnie coś takiego się dzieje. Poza tym też to jest normalna rzecz. No. I są oczywiście godziny nocne, cisza nocna, gdzie już nie powinno się tego robić, ale tak to w ciągu normalnych tak zwanych godzinach cywilnych to nie jest żaden problem.
0: To jest chyba jednak duży problem, jeżeli pan się rozchoruje. Czy często się zdarza, że gardło panu zaniemoże?
2: No jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Więc wiadomo, że infekcje to jest rzecz związana z naszym człowieczeństwem. Jeżeli to jest infekcja górnych dróg oddechowych, no to przeważnie odbija się to na głosie, prawda? Ta infekcja jest właśnie tam, gdzie jest nasz instrument. Więc ten instrument jest wtedy zainfekowany i znajduje się w stanie czasami niezdolnym do użytku. Oczywiście zdarzały mi się takie sytuacje w moim życiu, aczkolwiek jestem jednym ze śpiewaków, którzy słyną z tego, że bardzo rzadko odmawiają spektakle, ale to się zdarza, oczywiście.
0: No ale to wtedy idzie pan śpiewać chory?
2: Nie, no, jeżeli jestem w stanie zaśpiewać, to wtedy staramy się zaśpiewać. No jeżeli wiem, że sobie nie poradzę, no to wtedy melduję to dyrekcji. Dyrekcja ściąga zastępstwo, tak zwane nagłe zastępstwo, które też ma w tym naszym zawodzie ogromną wieloletnią tradycję.
0: Mhm. Co to znaczy, że ma wieloletnią tradycję? Bo być może nasi słuchacze nie do końca wiedzą, jak to działa. Jest ktoś zastępowy, zawsze gotowy?
2: Nie. Przeważnie to znaczy, są też ludzie, którzy są zaangażowani w formie covera w danej produkcji w teatrze. Z tym, że teatry, te największe, przeważnie z tych coverów pod

0: dojechać, przyjeżdżamy, robi się szybką taką próbę wprowadzającą, albo wręcz ktoś gra na scenie, a osoba, która przyjechała to zastępstwo zrobić, stoi z boku sceny i śpiewa tylko, a ktoś gra na scenie, czasami asystent reżysera na przykład zakłada kostium i gra, albo ta osoba właśnie ma szybkie takie wprowadzenie i po prostu występuje zupełnie, no czasami to są koledzy, którzy już śpiewali te produkcje, prawda, to też się zdarza. Także te duże teatry mi się zdarzało wielokrotnie w życiu zastępować kolegów na takiej zasadzie.
1: Mhm. Trudno jest nauczyć się takiej wielkiej partii, bo właściwie chyba każda opera, no to są ogromne ilości rzeczy do zapamiętania.
0: Są partie większe, są partie mniejsze i czasami są partie, które są bardzo ważne, a wcale nie są takie długie. Mhm. I tutaj na przykład Barak w Kobiecie bez cienia jest właśnie taką partią, a są partie, które są wielkie i bardzo długie. I Wotan w Pierścieniu Nibelunga to są trzy partie, w Złocie Renu jest jeden, w drugi jest w Walkirii, trzeci w Siegfriedzie. To są bardzo długie partie. Ich trzeba się rzeczywiście dosyć długo uczyć, trzeba je przyswoić sobie, trzeba nauczyć się kochać te postaci, pielęgnować je. To jest maraton, to są maratony. Są partie, moją najdłuższą partią, jaką śpiewałem w życiu, to była partia Eliasza w takiej operze Doratiego de Kunde, czyli Mesjasz, można by to przetłumaczyć. Ta partia trwała w całości, sama ta partia ponad 2 godziny. To było, nauczenie się tego materiału było karkołomną rzeczą. Szkoda, że to tylko zostało raz nagrane i potem nie zostało wystawione. Ja też zresztą zabiegam o to, żeby tę operę kiedyś tam wystawić. To było moim marzeniem. To była świetna opera, w ogóle wspaniale opisująca dzieje Eliasza. Mhm. Bardzo ciekawa rzecz. Także różnie to z tymi partiami bywa. Czasami są proste rzeczy, czasami są dość krótkie, czasami są dłuższe. No Gorvenala na przykład w Tristanie, partię, którą śpiewałem ostatnie 4 miesiące, nie da się nijak porównać z taką partią jak Wotan. To jest po prostu dużo mniej tego materiału. Aczkolwiek praca w trzecim akcie spektaklu jest bardzo, bardzo intensywna, wymagająca. Cały czas jestem na scenie jako przyjaciel Tristana, wspieram go, próbuję go gdzieś tam przed agonią, w tej agonii uratować i w ogóle bardzo lubię tę partię śpiewać. Także raz człowiek trafia na dłuższą partię, raz na krótszą. Nauczyć się trzeba wszystkiego, nie ma innej możliwości.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Wyciągnę jeszcze jedną rzecz, którą znalazłam o panu. Bas astral. Jak do tego doszło, czyli dubbing.
2: No tak, no byłem aktorem młodym. Przecież wiadomo, że młody aktor w Polsce w tamtych czasach, te 30 lat temu, musiał stawać na rzęsach, żeby w ogóle zarobić i dorobić się kosztów utrzymania w Warszawie. I tak to wyglądało. I ja wtedy rzeczywiście nie chciałem realizować reklam, więc reklam nie nagrywałem. A dubbing był takim, no, fajnym doświadczeniem. I rzeczywiście tego Baza Astrala nagrałem, także moje dzieciaki potem sobie puszczały tego swojego ojca właśnie, jak jest pijany od herbatki w pierwszej części. Potem już tego nie robiłem, robił to ktoś inny, ale bardzo to było przyjemne doświadczenie. Nie byłem jeszcze wtedy śpiewakiem, byłem jeszcze wtedy aktorem.
1: No właśnie, ale to tak sobie też myślę, od razu wielka produkcja, nawet dubbingowo.
2: No tak, tak, to tak się złożyło, no ten głos gdzieś tam zawsze zwracał uwagę ludzi i gdzieś tam ludzie mieli pomysł, żeby wykorzystywać mnie w różnych takich czy innych rzeczach. Dubbingów było kilka, no może nie jakoś tam masakrycznie dużo, ale było ich kilka. No taki wiadomo, że to był też jeden z powodów, dla których ja wyjechałem wówczas na stypendium do Drezna, bo wiedziałem, że jak zostanę w Polsce i będę się tutaj nawet uczył śpiewu, to będzie bardzo po macoszemu traktowane, bo ja nie miałem kompletnie czasu na to. Ja musiałem po prostu lecieć z jednego miejsca pracy do drugiego, żeby w ogóle zarobić na życie, prawda? Więc, a tak jak mówię, reklam nie chciałem nagrywać. Więc no, efekt był taki, że po prostu byłem bardzo zajęty i te lekcje śpiewu, które wówczas miałem na Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny, one były no, gdzieś tam, to nie miało sensu. Znaczy, to było po prostu gdzieś tam obok się to robiło, prawda? Dodatkowo. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, no dobrze, muszę chociaż to wykluczyć, tę możliwość, dlatego pojechałem do Drezna, no i tam tak wykluczyłem, że 3 miesiące później miałem angaż w jednym z największych teatrów operowych i tak już zostało do dzisiaj.
1: Miał pan taki moment zwątpienia, że jednak pan porzuci śpiewanie i zostanie pan, nie wiem, no właśnie, kim?
2: Ja też nie mam pomysłu kim, pewnie jakimś dyrektorem, nie wiem czego, ale momenty zwątpienia przychodzą do nas zawsze. To jest taki zawód, którym, ponieważ pracujemy na żywej materii, w żywej materii i właśnie no, te infekcje pewne, czasami się zdarzają niedyspozycje jakieś, które i to z wiekiem niestety no, jest coraz większym problemem, no bo ten organizm się tak regeneruje już nie tak szybko jak, jak w latach młodych czy młodzieńczych. Momenty zwątpienia przychodzą cały czas, zawsze. To nie ma nic wspólnego z realnością, to nie jest racjonalne myślenie, to jest psychika, która gdzieś tam nam podpowiada takie czy inne rzeczy. I tak mówię, też z wiekiem człowiek coraz większą odczuwa odpowiedzialność. Także to się pojawia. No, w zwątpieniach. Kto nie przeżywał zwątpienia? No, to przecież to jest. I to nie mówię o wypaleniu zawodowym czymś takim, tylko mówię o takim czysto ludzkim rozgoryczeniu czy frustracji, że czegoś tam się nie udało zrobić, prawda? To się zdarza, no przecież jesteśmy tylko ludźmi.
1: Czy myśli pan sobie o tym, że w końcu warto byłoby trochę więcej czasu spędzić w domu, czy to jeszcze nie ten moment?
2: No ale ja jestem w drodze, no. Mój zawód jest spełnieniem moich marzeń i ta moja podróż jest taką nie tylko ideową podróżą, tylko podróżą rzeczywistą. Ja myślę, że moja rodzina to dość dobrze rozumie, aczkolwiek no, jest to cena, którą się płaci oczywiście za ta nieobecność, czy taka obecność no, chwilowa. No ale to jest taka jest natura tego zawodu. To ręce precz od tego zawodu, jak człowiek ma inne pomysły na życie. To kompletnie nie ma sensu. Z drugiej strony, ja zawsze powtarzam, miejsca, w których mogę przebywać dzięki wykonywaniu tego zawodu, to są najbardziej atrakcyjne miejscówki na świecie. No, Nowy Jork, Barcelona, Rzym, nie wiem, Mediolan, Monachium, Wiedeń właśnie. To są bardzo atrakcyjne miejsca. Wiele ludzi tam jeździ po prostu, żeby spędzić wakacje, a ja to mam jakby zawodowo udostępnione, więc staram się zwiedzać jak mogę, staram się dużo spacerować, staram się dużo jeździć na rowerze, który wożę ze sobą jak tylko mogę i staram się korzystać z, mimo wszystko z każdej wolnej chwili i z tego czasu, który gdzieś tam uda mi się wyłuskać.
1: Pański jubileusz też się zbliża. Skoro pan ma już poplanowany kalendarz mocno do przodu, to rozumiem, że i tutaj już w tym temacie są pewne plany. Coś możemy zdradzić?
2: Nie, ja nie planuję osobiście niczego. Wiem, że kilka instytucji ma pomysł, żeby gdzieś tam taki jubileusz sformułować. No zobaczymy, no. Jeszcze chwila jest. Także jeszcze ten mój debiut chyba miał miejsce. Nie pamiętam wtedy kiedy. On chyba był... Nie pamiętam, nie będę zgadywał w tej chwili, ale to było w Poznaniu w każdym razie, kiedy wystąpiłem pierwszy raz w roli operowej. Ja nie wiem, czy te 30 lat dotyczy w ogóle całej mojej kariery artystycznej, czy tylko występów operowych. W tej chwili trudno mi jest sobie to przypomnieć. Wiem, że taki jubileusz się gdzieś tam szykuje. I tak jak mówię, jubileusze, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest ostatnia rzecz, o której myślę.
1: Tomasz Konieczny był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa 2 do 7 lipca do Trójmiasta na Baltic Opera Festival.
1: Nie tylko w tym roku, pewnie za rok również, mam taką nadzieję.
2: Bardzo podobny termin za rok.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Oczywiście, jeśli chcą Państwo usłyszeć całą rozmowę, to zapraszam na radiopogoda.pl. Tam również rozmowy z innymi gośćmi, ale i Sław Radia Pogoda. Zapraszam również jutro na kolejne spotkanie w ramach Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to nie mało.
3: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal 2 lata. No w tym czasie przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu, co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują wjechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że 15 minut pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala, to znaczy zakładamy, że pacjenci będą przyjeżdżać ze swoją rodziną czy z osobami, które mogłyby je podwieźć do szpitala, zostawić tam pacjenta, który dotrze do szpitala i po prostu odjechać, umożliwiając wjazd kolejnemu pacjentowi, bo niestety jest tak, że parkingi, one muszą być w rotacji, muszą być wolne, ponieważ będzie to umożliwiało wjazd kolejnym pacjentom. Jeśli one będą zajęte, to wówczas takiej możliwości nie będzie. Oczywiście nagłe przypadki, wszystkie wjazdy kojarzone z koniecznością wjechania będziemy rozpatrywali osobno. Natomiast pacjenci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne 3 moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
2: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
3: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być może na 2 dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać. Przy tak małej ilości parkingów myślę, że to jest założenie rozsądne, ponieważ te 50 miejsc to rzeczywiście jest mało. Jeśli 40 będzie zablokowanych na kilka godzin, to możemy sobie uzmysłowić, jak to będzie blokowało tych, którzy będą chcieli wjechać na chwilę i tym samochodem odjechać. Dlatego stąd takie założenie.
2: Przyzna pan, że jest mała liczba miejsc parkingowych. Są szanse, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
3: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne 3 moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze. Czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu. No, ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
2: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
3: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości tej strategii, którą teraz proponujemy. Chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała, będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przyszlabanie tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
2: A mam jeszcze takie pytanie. pytanie, w nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
3: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście, jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać tę wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wjedzie, wszystko zależy od tego, z kim przyjedzie oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
2: Do tematu będziemy wracać na naszej antenie. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
4: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
2: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od Serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
0: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy terminy. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy. Będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
2: A tak a propos poznańskiej Cytadeli, tam to szycie jest naprawdę wyjątkowe. W takich pięknych okolicznościach.
0: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak. Bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do 100 osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
2: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
0: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztatach warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebny, czuje się częścią tego wydarzenia. Natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
5: Znajdujemy się na mostach berdechowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
2: I jakie są reakcje poznaniaków?
5: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. I są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
2: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
5: No na przykład tutaj przez mosty berdechowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
2: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
5: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
2: Może pomogę?
5: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa Centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
2: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
5: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
2: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map?
5: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
2: To jest tylko wersja papierowa?
5: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
6: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej.
2: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
6: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu. Bo takie... wybieramy się na koniec lipca na większy weekend. Ze Suwałk aż do Białegostoku.
2: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział. A po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
6: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze? Na Bukowską. No gdzie jeszcze? No nie wiem. Tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
2: A ile pan dziennie robi kilometrów?
6: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
7: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
8: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
7: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
2: Dlaczego akurat to miejsce?
7: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
8: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
9: O, dziękuję bardzo.
10: Proszę bardzo.
2: Przydaje się?
9: Na pewno warto odkrywać miasto.
2: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
9: Od niedawna.
8: Proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
2: Przydaje się taka mapa właśnie?
11: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
12: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
2: Będzie pan poznawał Poznań.
12: Tak jest, jak najbardziej.
11: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
13: Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
2: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak? Tak?
13: Na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
2: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
13: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
14: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, to tam jedziemy.
13: Także najwięcej tutaj jeździmy.
14: Tam nawet na pewną stronę.
2: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
14: No muszą być.
13: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona, także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
2: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
13: No my tak po 15.
14: I jeździmy tak. 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
13: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
14: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
13: 70, no. Więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
2: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
15: pan. No bo mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
2: Nie przydaje się taka mapa?
15: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
8: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
16: Paseczki.
8: I odblaski. Mogę zobaczyć, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
16: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
2: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
16: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
2: A co to daje taka jazda po mieście?
16: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę.
2: Super?
16: Tak. Swoboda przede wszystkim. Nie stoimy w korkach. Nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
2: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
16: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
8: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
17: No jestem za tym jak najbardziej.
2: Jeździ pan po Poznaniu?
17: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
2: Gdzie na przykład?
17: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
2: A co daje jazda na rowerze?
17: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
2: Taka mapa pomaga, tak?
15: No na pewno, jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
2: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
10: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
2: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
2: W jaki sposób poznaniacy wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
10: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
2: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
18: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania. Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
2: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
18: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego Szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
2: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
19: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
2: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
19: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze. Mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze, być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
2: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
19: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków. Pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w poznańskim budżecie obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
2: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
19: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego, kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek. To można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić. I wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem merytoryczny, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
2: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
20: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
2: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością, bo wiem, z czym to się je. Widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
20: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
2: Dekada to sporo czasu.
20: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
2: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
20: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, to jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to był taki bardzo, pierwsza edycja była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty.

0: tych ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem, albo aż, i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech. Ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy poza ukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności, i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem, z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli Ukulele Boboisi, wracają do nas. Deadman's Yuke. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Uku Party, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy. Po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
1: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
0: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet. Także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu, i senioruki, i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: To tak po kolei. 4 startujecie.
0: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w czwartek wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia. Potem zaczynają się koncerty. Wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca. Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele. Potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni wykończyli Uku w Operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele, dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
1: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
0: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań Ukulele 10 po raz ostatni. I o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Piotr Kończal. Całe Poznań Ukulele.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie...
2: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
1: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
2: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie co miesiąc miesięczne stypendium. Co jest ważne? Na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na Poznaniu.

0: Poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalistu lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
1: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
0: My tutaj na stronie miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl/studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, no można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
0: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
1: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
2: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót, ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosfery. I jeżeli niestety będą opady deszczu, to prace będą przekładane.
1: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mamy sporo tematów z naszego miasta. Wiosna zagościła u nas na dobre, a to oznacza, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów i elektrycznych hulajnóg. Nie inaczej jest w samym Poznaniu.
4: Siłą rzeczy, kiedy pogoda jest ładniejsza, kiedy wychodzimy na zewnątrz, no to prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś wypadku na zewnątrz, jest jak najbardziej większe. Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja. No też sam fakt, że często zapominamy o tym, że powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo. No niestety ryzykujemy. Zapominamy o kasku, przeceniamy swoje możliwości i staramy się jak najbardziej skorzystać z tej pięknej pogody, bo brakowało nam jej przez zimę, więc no niestety myślę, że w okresie i wiosennym, i letnim takich sytuacji na zewnątrz jest na pewno więcej.
1: Co, gdy jesteśmy świadkami zdarzenia?
4: W każdej sytuacji kryzysowej pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zachować spokój. To jest najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Kolejna rzecz, zwrócić uwagę również innych osób, które znajdują się gdzieś dookoła nas. Jakby pomaganie jest sportem zespołowym. Tutaj musimy pamiętać o tym, że lepiej jest pomagać w grupie. Kolejna rzecz to, jeśli mamy taką możliwość, jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy wezwać profesjonalną pomoc, po sprawdzeniu oczywiście, co się stało. No i teraz w zależności od sytuacji, no ale jeśli mówimy o tej najgorszej z możliwych, czyli że doszło do nagłego zatrzymania krążenia, powinniśmy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i pomyśleć, czy gdzieś dookoła nas nie ma czasem defibrylatora AED, z którego moglibyśmy skorzystać.
1: Do jakich zdarzeń najczęściej dochodzi w Poznaniu w tym okresie?
4: Myślę, że zdecydowanie możemy mówić o jakichś drobnych incydentach, tak? To znaczy związanych na przykład z użytkownikami rowerów czy osobistych urządzeń do transportu, czyli hulajnóg chociażby, w tym przede wszystkim hulajnóg elektrycznych, no, które często poruszają się po mieście w sposób, który no, stwarza zagrożenie po prostu. Także myślę, że takich zdarzeń na pewno mamy sporo w mieście i tych zdarzeń pewnie będzie w najbliższym czasie również więcej. Tak naprawdę powinniśmy mieć świadomość tego naszego bezpieczeństwa zawsze. To nie jest tak, że jak jedziemy na przykład na plażę, gdzieś nad jezioro, to zostawiamy nasz rozum i to poczucie bezpieczeństwa gdzieś w samochodzie. I na plażę wchodzimy już w takim totalnie nastroju, że jest ładna pogoda i możemy się bawić, wypoczywać. No tak by to poczucie bezpieczeństwa, świadomość konsekwencji powinniśmy mieć ze sobą zawsze. Co nie oznacza, że nie powinniśmy wychodzić z domu, powinniśmy korzystać jak najbardziej z tej wiosennej aury i cieszyć się nią. Natomiast zawsze to bezpieczeństwo gdzieś powinno być z tyłu naszej głowy.
1: Mówiliśmy o hulajnogach i rowerach, ale uważać trzeba również na rolkach. A teraz poruszę kolejny temat. Poznański Zespół Żłobków zaprasza na warsztaty dla dzieci oraz spotkanie informacyjne dla rodziców.
5: Zapraszamy do nas rodziców, dzieci w wieku do lat 3. Wraz z dziećmi przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci, zabawy i zajęcia, ale te spotkania przede wszystkim mają charakter informacyjny dla rodziców. Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków. Rodzice mogą poznać naszą ofertę, program, dowiedzieć się dokładnie, jak pracujemy z dziećmi, jakie zajęcia z nimi prowadzimy. Też dowiedzieć się o tym, jak wygląda harmonogram dnia, tak naprawdę od samego początku do końca tego pobytu, właśnie poprzez zajęcia edukacyjne, ale też posiłki, odpoczynek, czy też higienę dzieci. Przy okazji chciałabym dodać, że podczas takich drzwi otwartych, takich spotkań informacyjnych, rodzice mają możliwość poznania naszego zespołu, naszej kadry bezpośrednio pracującej z dziećmi. Następnie, jeśli zostaje podjęta taka decyzja i rodzice wybierają konkretny żłobek, to bardzo ważnym momentem jest proces adaptacji w żłobku. Taki proces odbywa się z udziałem jednego z rodziców, co jest bardzo ważne, bo też przy tej okazji rodzice mogą wymienić wszelkie najważniejsze informacje dotyczące dziecka, jego potrzeb, jego przyzwyczajeń, ale z drugiej strony też widzą dokładnie, jak kadra opiekuje, zajmuje się ich dzieckiem, jakie działania względem dziecka kieruje i w ten sposób nabywają zaufania do naszej kadry. Bardzo trudny moment, kiedy rodzic swoje dziecko powierza osobom, których tak naprawdę nie zna. Dlatego też staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej łagodny, przede wszystkim dla dzieci, żeby minimalizować poziom stresu związanego z rozstaniem z rodzicami, ale też by ten proces jak najlepiej przebiegał właśnie dla rodziców. I my też podczas drzwi otwartych, jeszcze nim rozpocznie się ten proces adaptacyjny, przekazujemy takie informacje, jak można przygotować siebie i dziecko do przyjścia do żłobka.
1: Jak to możemy zrobić w domu?
5: Są różne możliwości. Przede wszystkim takim pierwszym elementem już jest oswajanie dziecka w ogóle z tym tematem żłobka i z tematem właśnie tego momentu rozstania. My również, nim jeszcze rozpocznie się proces adaptacji, to zapraszamy rodziców do odwiedzenia naszej placówki. Można po prostu danego dnia do nas zadzwonić, że dzisiaj chcę przyjść do placówki z dzieckiem. W wielu naszych placówkach mamy takie wewnętrzne kąciki zabaw, także tam można przyjść, pobawić się z dzieckiem i to jest taki pierwszy element. Też bardzo ważnym jest to, żeby zwiększać liczbę kontaktów z osobami dorosłymi, oczywiście zaufanymi osobami dorosłymi, pod opieką których dziecko przez jakiś czas w ciągu dnia pozostaje. To na pewno bardzo ułatwia moment rozstania z rodzicami.
1: No właśnie, trudno jest dziecku, które wchodzi do żłobka, opuszcza rodziców, ale z pewnością trudno jest też samym rodzicom.
5: Rodzice również powinni przygotować się do tego momentu. Zdecydowanie w takim czasie towarzyszą im różne uczucia, właśnie te związane z rozstaniem, czy lęk o to, czy dziecko będzie dobrze zaopiekowane, czy będą zaspokojone wszystkie jego potrzeby, czy będzie się czuło dobrze i komfortowo. Więc staramy się z naszej strony zrobić wszystko, aby ten poziom lęku minimalizować, zareagować. Dlatego też przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne od rodziców, wszelkie uwagi. Bardzo ważna jest dla nas na tym etapie ta ścisła współpraca, żeby właśnie o tych wszystkich obawach, potrzebach te informacje sobie po prostu wzajemnie wymieniać, abyśmy my też mogli jak najlepsze działania podjąć w tym zakresie. Harmonogram codzienny, to tak naprawdę dzieci przybywają do naszych placówek między godziną 6 a 8 rano.
1: Wszystko zaczyna się pewnie w szatni.
5: Tak, te czynności też są bardzo ważne, ale też bardzo często dzieci mają takie swoje rytuały, począwszy już od tego momentu wejścia do żłobka. Bardzo ważny jest też moment pożegnania z rodzicem. Tutaj też bardzo często stosowane są rytuały. To przede wszystkim też bardzo pomaga w tych pierwszych dniach pobytu dzieci w żłobku, kiedy wiadomo, dzieciom też może być jeszcze trudno pożegnać się ze swoimi rodzicami.
1: Jak pomagacie wtedy?
5: Zdecydowanie staramy się, żeby ten pobyt dziecka w żłobku był jak najlepszy od samego początku, więc tutaj już rola naszej wykwalifikowanej kadry, czyli nasi opiekunowie wychodzą, witają dzieci. W późniejszym okresie znane są nam już przyzwyczajenia dzieci, więc też możemy się po prostu dostosować do ich potrzeb. Ale wrócę na chwilę też do tych naszych spotkań informacyjnych i do takich naszych pierwszych spotkań, kiedy już rodzice podejmują decyzję, że chcą korzystać z naszych usług. Wtedy też my w takich pierwszych rozmowach, w rozmowach pomiędzy opiekunami a rodzicami, też staramy się jak najlepiej poznać przyzwyczajenia dzieci, żeby właśnie znając takie nawyki, móc się po prostu jak najlepiej przygotować i też właśnie w tych pierwszych dniach pomóc dzieciom.
1: Ja przypomnę, że odbywają się drzwi otwarte w poznańskich żłobkach i tak będzie do 23 kwietnia. A jakie pytania najczęściej zadają rodzice? O co pytają?
5: Rodzice właśnie najczęściej pytają o tą ofertę edukacyjną, jak to u nas wygląda, jakie zajęcia oferujemy i jakimi metodami, co bardzo ważne, są one prowadzone. Jak wygląda taki zwykły, normalny dzień pobytu w żłobku, czy też jakie dodatkowe atrakcje możemy zaoferować dzieciom, ale równie ważne są te kwestie dotyczące żywienia dzieci, co w tym zakresie oferujemy. Aktualnie też wielokrotnie zdarza się, że dzieci mają alergie pokarmowe, bądź też eliminacje, więc te pytania też dotyczą na przykład tego, czy oferujemy diety eliminacyjne.
1: Co jeśli dziecko jest niejadkiem?
5: Zdarzają się też takie sytuacje, więc tutaj oczywiście po pierwsze staramy się, by posiłki były przygotowane i podane w taki sposób jak najbardziej zachęcający dzieci do jedzenia.
1: Dla chłopczyków samochodziki, dla dziewczynek kwiaty, księżniczki. Rzodkiewki na przykład.
5: Tutaj już pozostaje kreatywność naszej obsługi kuchni, natomiast też bardzo duża rola tutaj oczywiście opiekunów dzieci, by do spożywania posiłków zachęcić.
1: Poznański Zespół Żłobków jest miejską jednostką organizacyjną, która skupia ile placówek?
5: Poznański Zespół Żłobków skupia 15 żłobków, łącznie mamy 1362 miejsca planowe. Harmonogram drzwi otwartych znajduje się na stronie internetowej Poznańskiego Zespołu Żłobków. Można też zajrzeć na naszego Facebooka. Ten harmonogram jest podany również na stronie miasta. Nie ma konieczności żadnych zapisów. Po prostu tego dnia można odwiedzić naszą placówkę, ale też dodam, że gdyby ktoś z rodziców nie mógł w tym dniu uczestniczyć, to wystarczy skontaktować się z daną placówką, z dyrektorem danego żłobka i można też umówić się na takie indywidualne spotkania. Takie spotkania realizujemy po godzinie 17. Dzieci, które uczęszczają do naszych placówek, bardzo obserwujemy, co dzieje się w zakresie ich rozwoju. No też prowadzimy oceny tego rozwoju, ale nawet w takich codziennych sytuacjach można zaobserwować, że tutaj widzimy ogromny wpływ przebywania w grupie rówieśniczej i nauki samodzielności, ale też tych sytuacji społecznych.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
5: Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków.
1: Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
5: Dziękuję.
1: Zmieniamy temat. Kolejka parkowa Maltanka powróciła na tory po zimowej przerwie. Póki co kursuje w weekendy.
6: Poznańska kolejka to atrakcja dla całych rodzin. W niebanalny sposób można nią dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich oraz Nowego Zoo. Z uwagi na zgromadzony tabor historyczny, kolejka przyciąga również uwagę miłośników kolei. Na niespełna 4-kilometrową trasę Maltanki wyjedzie Ryjek, czyli najstarszy w Polsce, wyprodukowany w 1932 roku sprawny wagon z napędem spalinowym. Pociągnie on między innymi kowbojkę, czyli wagon prawdopodobnie z 1912 roku, który początkowo służył jako wagon bagażowy, ale w toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski. Natomiast od piątku, 24 kwietnia, kolejka parkowa Maltanka będzie czynna już codziennie. Tak jak w minionych latach, w dni robocze kursy ze stacji Maltanka odbywać się będą o godzinie 9.30 i później co godzinę od 10 do 18, a w weekendy i święta kolejka będzie kursować co 30 minut.
1: Mówiła nam Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Przypomnę, na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Chcecie poznać Malta Festival od środka? Mam coś dla Was. Ruszył nabór wolontariuszy.
7: To wyjątkowa okazja, żeby poznać festiwal od kulis, żeby poznać wspaniałych znajomych na całe życie. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Każdy z nas, który pracuje przy Malcie, może potwierdzić to zdanie, ale przede wszystkim, żeby zdobyć doświadczenie przy jednym z najbardziej różnorodnych i ambitnych festiwali kultury, który odbywa się w tym momencie w Polsce, w międzynarodowym, kreatywnym środowisku. Jest to szansa na wymianę kulturową, jest to szansa na wymianę doświadczeń, jest to szansa na sprawdzenie języków obcych w praktyce, ale przede wszystkim szansa na to, żeby zobaczyć, czy praca w kulturze to praca dla mnie. Będziemy nad tym czuwać czujnym okiem zespołu maltańskiego, który ten festiwal robi już od dłuższego czasu, więc bardzo zapraszamy, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wrażeniami.
1: Malta Festival wystartuje 21 czerwca i potrwa nieco ponad tydzień.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

pierwsza w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

po lata, jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, ja pana kochałam wtedy latem.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia podszedł do okna, które wychodziło na ulicę i gwizdnął w szczególny sposób. Człowiek w pelerynie oderwał się od ściany i stanął na środku ulicy. Salite! Zawołał hrabia takim rozkaz słudze. Posłaniec posłuchał natychmiast, bez najmniejszego wahania, a nawet z pośpiechem i przeskakując 4 stopnie podestów biegł do hotelu. 5 sekund później stanął u drzwi gabinetu. A to ty, Pepino, zdziwił się hrabia. Lecz Pepino wrócił się na kolana, pochwycił dłoń hrabiego i okrył ją pocałunkami. A, zawołał hrabia, nie zapomniałeś jeszcze, żem ci ocalił życie? To dziwne, przecież minął już tydzień. O nie, jaśnie panie, i nigdy tego nie zapomnę, odparł Pepino, a w jego głosie zabrzmiał akcent głębokiej wdzięczności. Nigdy to bardzo długo, ale to wiele znaczy, że tak sądzisz. Teraz wstań i odpowiadaj. Pepino rzucił niespokojne spojrzenie na Franca. O, możesz mówić przy tym panu, to jeden z moich przyjaciół. Pozwolisz pana, bym go tak nazywał? Hrabia zwrócił się do Franca po francusku. To potrzebne, by opowiedzieć o tym człowieku. Możesz pan mówić przy mnie, podjął Franc. Jestem przyjacielem hrabiego. Zgoda, rzekł Pepino, zwracając się do hrabiego. Niech ekscelencja raczy pytać, a ja będę odpowiadał. Jakim sposobem hrabia Albert wpadł w ręce Luigiego? Jaśnie panie, powóz mijał się z kolaską Teresy. Kochanki waszego wodza? Tak, Francuz robił do niej słodkie oczy, a Teresa do niego dla zabawy. Francuzik rzucał jej kwiaty, a ona mu też. A wszystko, macie rozumieć, za pozwoleniem wodza, który był w tej samej kolasce. Jak to? Wykrzyknął Francuz. W powozie rzymskich wieśniaczek? Był. Powoził, przebrany za Stangreta. A potem? Zapytał hrabia. No potem to Francuz zdjął maskę, Teresa, rozumie się, za zgodą wodza zrobiła toż samo, Francuz poprosił o schadzkę, a Teresa mu to przyrzekła. Tyle, że zamiast niej to Beppo na niego chciała San Giacomo. Jak to? Przerwał Franc. Ta wieśniaczka, która mu wrywała mokoletto? To był 15-letni chłopak, odparł Pepino. Ale nie ma tu żadnego wstydu dla pańskiego przyjaciela, że tak został wywiedziony w pole. Beppo nabrał już wielu. I Beppo wyprowadził ku hrabia. Właśnie tak. Na końcu Via Macello czekał powóz. Beppo usiadł, zapraszając Francuza. Francuzik nie dał sobie tego 2 razy powtarzać. To prawdziwy galant. Posadził sobie Beppa po prawicy, sam usiadł tuż obok. Beppo mówi mu, że go wiezie do willi o mile od Rzymu. Francuz zapewnił. Jechałby z nim na koniec świata. Stangret przejechał przez ulicę Di Ripetta, minął bramę San Paolo i 200 kroków za miastem Francuz robi się, słowo daje, tak śmiały, że Beppo przykłada mu do szyi parę pistoletów, Stangret zatrzymuje konie, obraca się na koźle i czyni to samo. W tejże chwili kryli na brzegu Almo dopadło z 2 stron do drzwiczek. Francuzik miał wielką ochotę się bronić i chyba nawet trochę poddusił Beppa, lecz nie mógł sobie przecież poradzić z 5 uzbrojonymi. Musiał się poddać. Wysadzono go z powozu i wzdłuż brzegu rzeczki zaprowadzono do Teresy i Luigiego, którzy czekali świętego Sebastiana. I cóż, zwrócił się hrabia do Franca. Zdaje mi się, że to całkiem trywialna historia. I co pan na to, pan, który jesteś znawcą? Wydałaby mi się bardzo zabawna, gdyby zdarzyła się komu innemu, a nie biednemu Albertowi. Rzekł hrabia, że ta przygoda kosztowałaby pańskiego przyjaciela troszkę drogo, gdybyś mnie tu pan nie zastał. Ale bądź pan spokojny, skończy się dla niego tylko na strachu. I jedziemy po niego? Zapytał Franc. Ba, naturalnie, tym bardziej, że to bardzo malownicze ustronie. Katakumby świętego Sebastiana? Nie, nigdy tam nie byłem, ale obiecywałem sobie kiedyś tam pójść. No, to sposobność jak znalazł, trudno by znaleźć lepszą. Masz pan powóz? Nie. To nic. Na mnie w dzień i w nocy czeka zaprzężony powóz. Całkiem zaprzężony? Tak. Prysy. Powiem tylko, że czasem, gdy wstaję od obiadu w środku nocy, chwyta mnie chęć, by pojechać gdzieś. Wszystko jedno gdzie i wyruszam natychmiast. Hrabia zadzwonił, wszedł służący. Niech zajedzie powóz, rzekł hrabia. Wyjmij pistolety z kieszeni powozu, ale Stangreta nie budź. Powiezie na sali. Po chwili usłyszeli turkot powozu, który stanął przed bramą. Hrabia spojrzał na zegarek. W pół do pierwszej, rzekł, moglibyśmy stąd wyjechać o 5, a i tak bylibyśmy na czas. Ale przez to opóźnienie pański przyjaciel mógłby spędzić niezbyt przyjemną noc. Lepiej zatem pognajmy jak wicher wiernych. Czy nadal pragnie mi pan towarzyszyć? Bardziej niż kiedykolwiek. No, to w drogę. Franc i hrabia wyszli, a za nimi Pepino. U drzwi stał powóz. Na koźle siedział Ali. Franc poznał niemego niewolnika z groty na Monte Cristo. Wsiedli. Był to kryty kocz. Pepino usiadł przy Alim i ruszyli galopem. Ali już wcześniej otrzymał rozkazy, skierował się bowiem prosto na Corso. Przejechał Campo Vaccino, ulicę San Gregorio i dotarł do bramy świętego Sebastiana. Tutaj miejski stróż chciał im robić trudności, ale hrabia Monte Cristo pozwolenie gubernatora Rzymu do wjazdów i wyjazdów z miasta o dowolnej porze w dzień i w nocy. Krata została zatem podniesiona, stróż dostał za fatygę Ludwika i pojechali dalej. Powóz pędził starożytną Via Appia, wzdłuż której ciągnął się sznur grobowców. Księżyca, Francowi wydawało się niekiedy, że widzi, jak od ruin odrywa się jakby wartownik. Lecz zaraz, na znak dany przez Pepita, wartownik znikał w cieniu. Niedaleko cyrku Caracalli powóz stanął. Pepino otworzył drzwiczki, hrabia i Franc wysiedli. Za 10 hrabia do towarzysza, będziemy na miejscu. Po czym wziął Pepina na stronę, wydał mu po cichu jakiś rozkaz i Pepino odszedł, zaopatrzywszy się w pochodnię, którą dobyto z kufra powozu. Minęło jeszcze 5 minut. Przez ten czas Franc patrzył, jak pasterz zagłębia się wąską ścieżką, konwulsyjnie pola rzymskiej równiny i na koniec znika wśród bujnych, czerwonawych traw, co wyglądają jak najeżona grzywa gigantycznego lwa. A teraz, odezwał się hrabia, idźmy za nim. Franc i hrabia puścili się tą samą ścieżką, która po 100 krokach jęła opadać zboczem w dół do linki. Wkrótce spostrzegli 2 ludzi rozmawiających w cieniu. — Mamy iść dalej? — zapytał Franc hrabiego. — Czy trzeba się zatrzymać? — Chodźmy. Pepino musiał uprzedzić wartownika o naszym przybyciu. Istotnie, jednym z tych ludzi był Pepino, a drugim bandyta postawiony na... Franc i hrabia podeszli do nich, bandyta ukłonił się. Ekscelencja raczy iść za mną, rzekł Pepino do hrabiego. Otwór do katakumb jest o 2 kroki. Dobrze, rzekł hrabia, idź przodem. Rzeczywiście za gęstwiną krzaków pomiędzy skałami widać było otwór. Człowiek mógł się od biedy prześliznąć. Pepino pierwszy wcisnął się w rozpadlinę, lecz zaledwie uszedł 2 kroki, gdy podziemne przejście się rozszerzyło. Zatrzymał się tu, zapalił pochodnie i odwrócił się, by zobaczyć, czy hrabia i Franc idą za nim. Hrabia pierwszy wsunął się w ten szczególny dymnik, a... Przejście łagodnie opadało i w miarę jak się posuwali, coraz bardziej się rozszerzało. Na razie jednak Franc i hrabia musieli iść pochyleni, jeden za drugim. Tak przeszli ze 150 kroków, aż zatrzymał ich głos. Kto idzie? Jednocześnie blask ich pochodni odbił się w ciemnościach na lufie karabinu. Przyjaciel, zawołał Pepino. Podszedł do przodu i szepnął 2 słów do wartownika, który, podobnie jak poprzedni, skłonił się, dając znak nocnym gościom, że mogą iść dalej. Za wartownikiem były schody o 20 stopniach. Franc i Hrabia znaleźli się na skrzyżowaniu dróg cmentarnych. Korytarze rozchodziły się promieniście, w ścianach wydrążone były jedne za drugimi nisze w kształcie trumien, co wskazywało, że nareszcie weszli do katakumb. W jednym z korytarzy, którego długości nie sposób określić, migotał nikły poblask świat. Hrabia położył dłoń na ramieniu Franca. Czy chcesz pan zobaczyć obóz bandytów na wywczasie? O, oczywiście. No to proszę za mną. Pepino, zgaś pochodnie. Pepino usłuchał i znaleźli się nagle w najgłębszych ciemnościach. I tylko jakieś 50 kroków tańczyły wciąż na murach czerwonawe błyski, wyraźniejsze, odkąd Pepino zgasił pochodnie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmiecha, żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

0: twierdzi, że to jest nie fair.
1: A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczom plus. Nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując everybody love somebody, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny.

0: Że raz dano zraz
1: przybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
2: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Szli w milczeniu. Hrabia prowadził Franca, jakby posiadał przedziwny dar widzenia w ciemnościach. Zresztą i Franc zaczął rozpoznawać coraz lepiej drogę, w miarę jak zbliżali się, które służyły im za drogowskaz. Przed nimi wyłoniły się trzy arkady, z których środkowa stanowiła drzwi. Arkady te wychodziły z jednej strony na korytarz, gdzie byli Franc i hrabia, a z drugiej na wielką kwadratową komnatę otoczoną także niszami. Po środku komnaty stały cztery niegdyś służące za ołtarz, jak to wskazywał nadal wieńczący je krzyż. Jedyna lampa postawiona na ściętym trzonie kolumny oświetlała bladym, chwiejnym światłem dziwaczną scenę, jaka otwarła się przed skrytymi w cieniu obserwatorami. Odwrócony tyłem do arkad, przez które patrzyli na niego przybysze, siedział, a wsparłszy łokieć o kolumnę czytał. Był to wódz bandy Luigi Vampa. Wokół niego dostrzec można było ze 20 bandytów, ulokowanych jak im się żywnie podobało. Albo wylegiwali się w pelerynach na ziemi, albo siedzieli na długiej kamiennej ławie obiegającej kolumbarium, a każdy miał karabin. W głębi, milczący i niemal niewidoczny, przechadzał się niby cień wartownik. Tam i z powrotem, koło jakiegoś otworu, którego można się tam było dopatrzeć tylko dlatego, że w tym miejscu ciemność była jeszcze czarniejsza. Gdy hrabia uznał, że Franc nasycił malowniczym obrazem, przyłożył palec do ust, zalecając mu milczenie i pokonując trzy schodki, które prowadziły z korytarza do kolumbarium. Wszedł do komnaty przez środkową arkadę i podszedł do Vampy, tak głęboko zatopionego w lekturze, że nie słyszał nawet odgłosu jego kroków. Inny wartownik, nie zajmujący się strażowaniem, który przy świetle lampy spostrzegł, jak za wodzem rośnie jakiś cień. Na ten krzyk Vampa zerwał się,

0: dobywając pistoletu z zapasa. W mgnieniu oka wszyscy bandyci znaleźli się na nogach i 20 lów zwróciło się ku hrabiemu. Psz, rzekł hrabia spokojnym tonem, a w jego twarzy nie drgnął nawet mięsień. Ależ mój drogi Wampo, czyż to nie za wiele ceremonii, by powitać przyjaciela? Broń do nogi! Zawołał wódz, dając jedną ręką znak rozkazujący, a drugą zdejmując z uszanowaniem kapelusz, która grała główne skrzypce w tej scenie. Przepraszam, panie hrabio, ale tak dalece nie spodziewałem się, że będę miał zaszczyt oglądać pana tutaj, żem go wcale nie poznał. Zdaje się, drogi Wampo, że masz krótką pamięć pod każdym względem. Nie tylko nie pamiętasz ludzkich twarzy, ale i umów, jakie za... A jakich to warunków nie dopełniłem, panie hrabio? Odezwał się bandyta tonem, który świadczył, że chciałby najszczerzej naprawić błąd, jeśli by takowy popełnił. Czyż nie uzgodniliśmy, spytał hrabia, że nie tylko ja, ale i moi przyjaciele mają być dla was nietykalni? W czymże ten traktat naruszyłem, ekscelencjo? Porwaliście tego wieczora i przywieźliście tu wicehrabiego Alberta de Morkerfa. Otóż, mówił dalej hrabia tonem, od którego Franz zadrżał, ten młody człowiek jest jednym z moich przyjaciół. Ten młody człowiek mieszka w tym samym co... Ten młody człowiek przez tydzień rozjeżdżał się po Corso w moim własnym powozie, a jednak, powtarzam ci, porwałeś go i przywiozłeś tutaj. I, dodał hrabia, wyciągając list z kieszeni, nałożyłeś na niego okup jak na pierwszego lepszego. Dlaczegoście mnie o tym nie uprzedzili, słyszycie? Zawołał Wampa, odwracając się do swoich podwładnych, którzy cofnęli się pod jego spojrzeniem. Dlaczego naraziliście mnie na złamanie słowa wobec takiego człowieka jak pan hrabia, który ma w swym ręku nasze życie? Na rany Zbawiciela, gdybym sądził, że któryś z was wiedział, iż ten przyjacielem pana hrabiego własnoręcznie wypaliłbym mu w łeb. A co? Zwrócił się hrabia do Franca. Nie mówiłem panu, że zaszła jakaś pomyłka? Pan hrabia nie przyszedł sam? Zapytał Wampa z niepokojem. Jestem z osobą, do której ten list był napisany, a której chciałem... Że Luigi Wampa jest człowiekiem słownym. Niech pan baron zechce tu podejść, rzekł do Franca. Luigi Wampa sam panu powie, jak głęboko żałuje tej pomyłki. Franc zbliżył się, wódz podszedł także kilka kroków i rzekł. Witaj nam, ekscelencjo, słyszał pan, co mówił pan... Na to odpowiedział, dodam jeszcze, że nie pragnąłbym, aby doszło do takiej pomyłki nawet za 4000 piastrów, które wyznaczyłem za życie przyjaciela pańskiego. Ale, zapytał Franc, rozglądając się z niepokojem wokół, gdzie jest więzień? Nie widzę go. Nic mu się nie dzieje? Spytał hrabia, marszcząc brew. Więzień jest tam, rzekł Wampa, wskazując ręką na zagłębienie, przed którym przechadzał się wartownik. Powiem mu osobiście, że jest wolny. Podszedł do miejsca, które wskazał jako więzienie Alberta, a Franc i hrabia udali się za nim. Co robi więzień? A wartownika. Przysięgam wodzu, że nie wiem, odpowiedział. Od godziny już nie słyszałem, żeby się tam coś poruszyło. Zapraszam do środka, rzekł Wampa. Hrabia i Franc weszli po 8 stopniach, poprzedzani przez Wampę, który odsunął zasuwę i pchnął drzwi. I wtedy, podobnej do tej, która paliła się w kolumbarium, zobaczyli Alberta, otuliwszy się peleryną, której mu użyczył jeden z bandytów i skuliwszy się w kącie spał jak zabity. Doprawdy uśmiechnął się w sobie tylko właściwy sposób hrabia, całkiem nieźle, jak na człowieka, który miał być rozstrzelony. Wampa patrzył na śpiącego z pewnym podziwem. Widać było, że bandyta nie był niewrażliwy na taki dowód odwagi. Pan hrabia ma słuszność, rzekł. Taki człowiek musi należeć do pańskich przyjaciół. Potem podszedł do Alberta i trącił go w ramię. Niech ekscelencja... Albert przeciągnął się, przetarł oczy i spojrzał. A to wy, wodzu, zawołał. Do licha, po co było wyrywać mnie ze snu? Śniło mi się coś nader przyjemnego, tańczyłem galopkę u pana Torlonia z hrabiną G. Wyciągnął zegarek, nie oddał go, pragnąc sam wiedzieć. W pół do drugiej zawołał, ale po kiego diabła budzisz mnie pan o tej godzinie? By zawiadomić ekscelencję, że jest wolny. Mój drogi, odparł Albert z absolutnym spokojem. Zapamiętaj sobie na przyszłość tę oto zasadę Napoleona Wielkiego. Budźcie mnie tylko, gdy przyjdą złe wieści. Pozwolił mi spać. Skończyłbym moją galopkę, za co byłbym ci wdzięczny do grobu. Więc zapłacono już okup? Nie. No to jakimże sposobem mam być wolny? Ktoś, komu nie mogę niczego odmówić, przybył upomnieć się o pana. Aż tutaj? Aż tutaj. I a to dopiero miły człowiek. Albert rozejrzał się wokół i spostrzegł Franca. Jak to? Mój drogi, to ty posuwasz tak daleko poświęcenie dla mnie? Nie, nie ja, odpowiedział Franc, ale nasz sąsiad, pan hrabia de Monte Cristo. Ach, naprawdę, panie hrabio, powiedział wesoło. Poprawiając hal sztuki mankiety, jest pan człowiekiem nieoszacowanym i mam nadzieję, że raczysz mnie uważać za swego wiecznego dłużnika. Po pierwsze za powóz, a następnie za to, co się tu stało. I wyciągnął rękę do hrabiego, który zadrżał, nim podał mu swoją, ale jednak podał. Bandyta przypatrywał się w osłupieniu całej tej scenie. Przywykł do więźniów, którzy przed nim drżeli, a tymczasem ten oto nie stracił nawet żartobliwego poczucia humoru. Franz zaś nie posiadał się z radości, że Albert nie splamił wobec bandyty honoru narodowego. Mój drogi Albercie, rzekł. Chcesz się pospieszyć? Zdążymy jeszcze na ten bal u pana Torlonia i będziesz mógł zacząć galopkę tam, gdzie ci ją przerwano i dzięki temu nie zachowasz żadnych pretensji do imć Luigiego, który naprawdę zachował się w tej całej sprawie jak dżentelmen. A istotnie, zawołał Albert, masz rację, może... Drugą? Szanowny panie Luigi, ciągnął Albert, czy powinienem dopełnić jakiejś formalności, nim pożegnam się z waszą ekscelencją? Nie, panie. Odpowiedział bandyta, jesteś wolny niczym wiatr. A więc życzę panu pomyślności i dużo radości w życiu. Chodźmy, panowie, chodźmy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Bum, bum, bum.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Z Francem i hrabią zeszli po schodach i przeszli przez kwadratową salę. Wszyscy bandyci powstali i zdjęli kapelusze. Pepino, rzekł wódz, podaj mi pochodnie. A cóż to pan robisz? Spytał hrabia. Odprowadzę pana, odrzekł Herszt, chociaż w ten sposób uhonoruję waszą ekscelencję. I wziąwszy zapaloną pochodnię z rąk pasterza, poszedł przodem, nie jak lokaj, gorliwy w swej służalczości, lecz jak król, prowadzący ambasadorów. Gdy dotarli do drzwi, ukłonił się. Teraz, panie hrabio, odezwał się, przepraszam raz jeszcze i mam nadzieję, że nie zachowasz pan urazy do mnie za to, co się... Nie, kochany Luigi, naprawiasz swoje błędy w tak ujmujący sposób, że ma się wręcz ochotę być ci za nie wdzięcznym. Panowie, zwrócił się Wampa do młodych ludzi. Być może propozycja moja wyda się wam niezbyt zachęcająca, ale gdyby się panom kiedykolwiek...

odparł Franc, już idę. I wysunął się przez rozpadlinę. Przeszli potem kilka kroków. Przepraszam, odezwał się Albert zawracając, za pozwoleniem wodzu, i zapalił cygaro od pochodni wampy. A teraz, panie hrabio, rzekł Albert, jedźmy jak można najprędzej. Zależy mi niezmiernie, by zakończyć tę noc u księcia Bracciano. Powóz czekał w tym samym miejscu. Hrabia rzucił po arabsku i konie ruszyły galopem. Na zegarku Alberta była druga, gdy przyjaciele weszli na salę balową. Ich powrót wywołał sensację, ale jako że weszli razem, wszelkie obawy o Alberta natychmiast ustały. — Pani — rzekł wicehrabia de Morkerw, podchodząc do hrabiny — wczoraj przyrzec zatańczyć ze mną galopkę. Może przybywam nieco późno, by przypominać o tej łaskawej obietnicy, lecz mój przyjaciel, a zna go pani jako człowieka prawdomównego, potwierdzi, że spóźnienie to nie nastąpiło z mojej winy. W tej właśnie chwili muzyka jęła przygrywać do walca. Albert hrabiny i znikli oboje w wirze tańczących. Tymczasem Franz rozmyślał, co mógł znaczyć ten szczególny dreszcz, który przejął hrabiego Monte Cristo, gdy był poniekąd zmuszony podać rękę Albertowi. Nazajutrz Albert, skoro tylko wstał, poprosił Franza, by poszedł z nim z wizytą. Wprawdzie już mu wczoraj podziękował, ale sądził, iż tak ważna przysługa wymaga powtórnych podziękowań. Franz, który odczuwał wobec hrabiego coś w rodzaju sympatii pomieszanej z trwogą, nie chciał pozwolić, by Albert wybrał się sam do tego człowieka i poszedł z nim. Lokaj wprowadził ich do salonu. W 5 minutach stanął przed nimi hrabia. — Pozwól, panie hrabio — rzekł Albert, zbliżając się do niego — abym dzisiaj powtórzył panu to, co wczoraj tak nieumiejętnie wyraziłem. Nigdy nie zapomnę, w jakich okolicznościach przyszedł mi pan na pomoc, i zawsze pamiętał będę, że winien jestem. Drogi sąsiedzie, roześmiał się hrabia, wyolbrzymia pan swoje zobowiązania wobec mnie. Dzięki mnie zaoszczędził pan tylko małą sumkę w swoim budżecie podróżnym, jakieś 20 000 franków i tyle. Widzisz więc, że nie warto nawet o tym mówić. Przyjmij pan raczej gratulacje. Okazał pan godny podziwu spokój i nonszalancję. Panie hrabio, cóż miałem robić? Wyobraziłem sobie, żem się wdał z kimś w okropną kłótnię i że ma się to skończyć pojedynkiem, a chciałem też pokazać tym bandytom jedno. Ludzie biją się we wszystkich krajach świata, lecz tylko Francuzi potrafią mieć poczucie humoru. Niemniej mój oblig wobec pana nie staje się przez to mniejszy. Dlatego przychodzę zapytać pana, czy ja sam nie mógłbym okazać się użyteczny dla pana dzięki moim przyjaciołom lub moim stosunkom. Mój ojciec, hrabia Morkerw, rodem z Hiszpanii, posiada rozległe wpływy we Francji i w Hiszpanii. Daje na pańskie usługi siebie, jak i wszystkich moich najbliższych. Cóż, rzekł hrabia, wyznam panu, że czekałem na tę propozycję, panie de Morkerw, i że ją przyjmuję całym sercem. Już sobie umyśliłem, że poproszę pana o wielką przysługę. Jaką? Paryżu. Nie znam Paryża. Doprawdy? Wykrzyknął Albert. Jakże mogłeś pan sobie żyć spokojnie, nie znając Paryża? To nie do wiary. Tak jakoś wyszło. Czuję jednak, że nie mogę tak dłużej zwlekać, nie znając stolicy myśli. Zresztą powiem więcej. Być może już dawno odbyłbym tę obowiązkową. Gdybym znał kogoś, kto mógłby mnie wprowadzić w ten świat, w którym nie mam żadnych znajomości. — Jak to? Pan? — zawołał Albert. — Bardzo pan jesteś dla mnie łaskaw, ale wiem dobrze, że posiadam tylko tę zaletę, że mógłbym konkurować jako milioner z panem Aguado lub panem Rothschildem, a przecież do Paryża, aby grać na giełdzie. I właśnie ta drobna okoliczność mnie powstrzymywała, a teraz podjąłem decyzję dzięki pańskiej propozycji. — I cóż, podejmie się pan, panie de Morkerw? Hrabia zaakcentował te słowa osobliwym uśmiechem. Podejmie się pan, gdy przyjadę do Francji otworzyć przede mną świata, gdzie będę tak obcy jak Huron albo mieszkaniec Kochinciny? O, panie hrabio, z największą rozkoszą, z najszczerszego serca, a tym chętniej się do tego przyczynię. Franc, kochaneczku, nie naśmiewaj się tak ze mnie, że właśnie wzywają mnie do Paryża. Dziś rano otrzymałem list, jaki mam zawrzeć z nader przyjemnym domem, świetnie ustosunkowanym w świecie paryskim. — Aliansu małżeńskiego? — rzekł Franz z uśmiechem.
No mój Boże, naturalnie, tym sposobem,

0: Kiedy przybędziesz pan do Paryża, zastaniesz mnie już jako człowieka poważnego, a może ojca rodziny. To się świetnie z tą powagą, nieprawdaż? W każdym razie powtarzam, panie hrabio, że ja i moi najbliżsi będziemy oddani panu ciałem i duszą. Przyjmuję, bo przysięgam panu, że brakowało mi tylko tej okazji, by doprowadzić do skutku projekty, nad którymi rozmyślam już od dawna. Wątpił ani przez chwilę, że są to projekty, o których hrabia napomknął mu mimowolnie w grocie na Monte Cristo i patrzył na hrabiego, gdy ten mówił, usiłując wybadać w jego fizjonomii, co go tak naprawdę wiedzie do Paryża. Ale trudno było wniknąć w duszę tego człowieka, zwłaszcza, że osłania śmiechem. Ale doprawdy, panie hrabio, odezwał się znów Albert, uradowany, że będzie wprowadzał na salony takiego człowieka jak Monte Cristo. Czy to aby nie jeden z tych ulotnych projektów, jakich się tysiące tworzy w podróży? Projekty budowane na piasku, co ulatują z dala powiewem wiatru? Nie, na honor pragnę pojechać do Paryża, a nawet muszę to zrobić. A kiedy? A kiedy pan sam tam wrócisz? Ja? Za 2 lub najpóźniej 3 tygodnie. Tyle trzeba na przejazd. A więc daję panu 3 miesiące. Widzi pan, że daję panu czasu z okładu. I za 3 miesiące, wykrzyknął z radością Albert, zastukasz pan do moich drzwi? Chce pan, byśmy się umówili dokładnie na dzień i godzinę? Spytał hrabia. Uprzedzam, nie jestem straszliwie punktualny. Na dzień i godzinę? Powtórzył Albert. To cudownie, zgadzam się. Dobrze. I hrabia sięgnął po kalendarz zawieszony obok zwierciadła. Mamy dzisiaj, rzekł, 21 lutego. Tu wyciągnął zegarek. Jest 10:30. Jeśli pan łaskaw, proszę mnie oczekiwać 21 maja o 10:30. Z rozkoszą śniadania. A mieszkasz pan przy ulicy Helderskiej, numer 27. Mieszka pan sam po kawalersku? Nie chciałbym pana narażać na nieprzyjemności. Mieszkam w pałacu ojca, ale zajmuję całkiem oddzielny pawilon w głębi dziedzińca. Znakomicie. Hrabia wziął notatnik. Ulica Helderska, numer 27, 21 maja, o 10:50. A teraz bądź pan spokojny, rzekł hrabia, kładąc notatnik do kieszeni. Wskazówki pańskiego zegara nie będą rzetelniejsze ode mnie. Zobaczymy się jeszcze przed moim odjazdem, panie hrabio? Zapytał Albert. To odjeżdżasz? Jutro o 5:00. W takim razie pożegnam pana. Mam sprawę w Neapolu i będę z powrotem dopiero w sobotę wieczorem lub w niedzielę rano. A pan, zwrócił się do Franca, także jedzie, panie baronie? Tak. Do Francji? Nie, do Wenecji. Zostanę jeszcze 1 lub 2 we Włoszech. W Paryżu? Obawiam się, że ominie mnie ten zaszczyt. A więc życzę panom szczęśliwej podróży, rzekł hrabia, podając rękę obu przyjaciołom. Po raz pierwszy Franc dotykał ręki tego człowieka. Zadrżał. Była lodowata jak u trupa. A więc jesteśmy... Zmienił się Albert. Mogę trzymać pana za słowo? Helderska 27, 21 maja o 10:30 rano? 21 o 10:30, ulica Helderska, powtórzył hrabia. Młodzieńcy pożegnali hrabiego i wyszli. Co ci jest? Zapytał po drodze Albert. I tak jest, odpowiedział Franc. Hrabia jest człowiekiem osobliwym i z niepokojem myślę o tym waszym spotkaniu w Paryżu. Z niepokojem o tym spotkaniu? Coś takiego. Chybaś zwariował, mój drogi, wykrzyknął Albert. Mów sobie, co chcesz, rzekł Franc. Zwariowałem albo... Ale coś mnie tu niepokoi. Słuchaj, odezwał się Albert. Rad jestem, że mi się nadarza okazja, by ci powiedzieć, zawsze mi się zdawało, że jesteś dość oziębły wobec hrabiego, a ja przeciwnie, uważam, że był wobec nas jak najżyczliwszy. Masz jakąś osobistą urazę wobec niego? Może. Czyżbyś go wcześniej spotkał? Otóż to. Ale gdzie? Ale przyrzekniesz, że nie zdradzisz nikomu ani słowa? Przyrzekam. Słowo honoru? Słowo honoru. No, to słuchaj.
1: Aleksander Dumas, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kochani.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: informacje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dziś.

masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: ślubna rada, na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chłopanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna. Idzie.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Ja nie jestem Filip

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról i nie